0: Radio Centrum.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pierwsze prawo jazdy to ważny moment. Dla młodych – wolność. Dla rodziców – spokój. Dlatego wybierz ABC Prawo Jazdy w Rzeszowie. Nowoczesne samochody, doświadczeni instruktorzy, indywidualne podejście. Bezpiecznie, profesjonalnie, na najwyższym poziomie. Chcesz zobaczyć, jak naprawdę uczymy? Wejdź na YouTube, wpisz ABC Prawo Jazdy i poznaj nas od środka. Tu młodzi ludzie budują pewność siebie, a rodzice mają pewność dobrego wyboru. ABC Prawo Jazdy. Twoja przyszłość zaczyna się dziś. Zadzwoń 600-103-383. Odwiedź nasze biuro lub wejdź na abcprawojazdy.pl.
4: Czytaj Nowiny. Pierwszy i jedyny dziennik regionalny na Podkarpaciu. A w nim codziennie najważniejsze informacje, wywiady i porady oraz relacje z wydarzeń sportowych. Bądź na bieżąco z wiadomościami z naszego regionu. Kup Nowiny w punkcie sprzedaży prasy lub wejdź na nowiny24.pl/kiosk. Kup dostęp w promocyjnej cenie. Pobierz gazetę i czytaj online aktualne wydanie w formacie PDF. Bez wychodzenia z domu.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czytaj nowiny. Pierwszy i jedyny dziennik regionalny na Podkarpaciu. A w nim codziennie najważniejsze informacje, wywiady i porady oraz relacje z wydarzeń sportowych. Bądź na bieżąco z wiadomościami z naszego regionu. Kup nowiny w punkcie sprzedaży prasy lub wejdź na nowiny24.pl/kiosk. Kup dostęp w promocyjnej cenie. Pobierz gazetę i czytaj online aktualne wydanie w formacie PDF. Bez wychodzenia z domu.
0: Reklama.

0: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony znad Rosji na Łotwie jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 km od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha oraz senator PiS Marek Pęk.
1: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
2: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
0: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa. Dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
3: No tak, ja go nie wiedziałem jeszcze. Coś okropnego.
4: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać. Lecieć.
5: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
6: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić, strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
0: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy. Sporo dziś chmur nad Polską, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, burze możliwe po południu na Podkarpaciu i południu. Na termometrach od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i na północy. Do 17 w centrum, najcieplej na Podkarpaciu do 26.
7: Radio Centrum.
8: Reklama.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
18: bezpiecznie.
17: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
19: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
20: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
21: Reklama.
7: Radio Ranek. Budzi Robert Szwajca.

Już 10 minut po godzinie 8, cały czas słuchacie Radia Centrum, to Radio Ranek, czwartek, 7 dzień maja, 127 dzień roku, a do końca pozostało nam 238 dni. Dzisiaj słońce wstało o godzinie 4:58, zajdzie o 20:00, na tym dzień będzie trwał 15 godzin i 1 minutę, będzie krótszy od najdłuższego o godzinę 22 minuty, a dłuższy już o 6 godzin i 57 minut. Imieniny dzisiaj obchodzą Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Domicella, Ludomira, Ludomiła i Flawita. Wszystkiego dobrego. Europejski Dzień Aktywności Obywatelskiej i Światowy Dzień Hasła to święta nietypowe.

0: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie w drugim z półfinałowych spotkań zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium. Krok do awansu w stolicy Bawarii zapewnił ekipie z Paryża już w trzeciej minucie Osman Dembele. Bayern przez cały mecz nie potrafił sforsować bramki PSG. Ta sztuka udała się Harrymu Kane'owi dopiero w doliczonym czasie gry. To jednak okazało się zbyt mało, by zniwelować jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. I tak PSG stanie przed szansą obrony tytułu w Lidze Mistrzów. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadli z turnieju. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Szybko poszło. Pożegnanie całej trójki z turniejem w Rzymie wydarzyło się w odstępie niecałych 4 godzin. Najpierw Magdalinet niemal bez walki przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6. Potem Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6. A następnie Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6-6-7-2-6. Jeśli to miał być sprawdzian formy przed French Open, to tej formy nie ma. W lepszej jest Katarzyna Kawa. W weekend wygrała turniej w Chinach i choć zacznie wielkoszymowy turniej w Paryżu do eliminacji, to liczy na to, że po raz pierwszy w karierze uda się je przebrnąć.
2: Myślę, że to jest ten rok. Obecnie, czy to będzie Roland Garros, czy nie Roland Garros.
1: Oczywiście wciąż czekamy na przełamanie Igi Świątek. W Rzymie grę zacznie od drugiej rundy.
0: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. Siatkarscy kibice muszą jeszcze poczekać na zwycięzcę plus ligi. Aluron Warta Zawiercie tym razem zwyciężyła 3-1 obrońców tytułu Bogdankę Luk Lublin. Tym samym walce o Mistrzostwo Polski jest remis po 2. Finałowe spotkanie w niedzielę w Sosnowcu. Brązowe medale za to zapewnili sobie w Rzeszowie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Informacje zaczęliśmy od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Bilety na mundial w serwisach odsprzedażowych notują bowiem horrendalne ceny. Najtańsza wejściówka na finał obecnie kosztuje minimum $9,000, czyli ponad 32 000 złotych.

8:35, czas na kalendarium. 22 lata temu w Iraku zginął Waldemar Milewicz, dziennikarz Telewizji Polskiej, reporter i korespondent wojenny. 33 lata temu w Stanach Zjednoczonych na skutek obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym zmarł Andrzej Jarecki, poeta, dramaturg, satyryk, współtwórca Studenckiego Teatru Satyryków. 41 lat temu w Warszawie zmarł Adam Bachdaj, prozaik, tłumacz, autor popularnych utworów dla młodzieży. 46 lat temu w Stalowej Woli urodził się Maciej Zakościelny, aktor. 49 lat temu w Krakowie w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach zginął Stanisław Pyjas, student Uniwersytetu Jagiellońskiego i współpracownik Komitetu Obrony Robotników KOR. 57 lat temu w Tomaszowie Mazowieckim urodził się Radosław Pazura, aktor. 60 lat temu w Warszawie zmarł Stanisław Jeżylec, aforysta, poeta, satyryk. 149 lat temu w Warszawie urodziła się Stanisława Wysocka, aktorka, reżyserka teatralna i pedagog.

0: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
1: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
0: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zawodzka.
2: Ogromna chmura dymu.
3: Ogromna. No tak, ja go nie wiedziałem jeszcze. Coś okropnego.
4: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
5: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
2: Błyskawicznie.
5: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
6: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
7: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
0: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami. W południowo-wschodniej części kraju te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
8: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
9: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej.
8: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
10: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
8: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
0: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratusza.
11: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
0: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą. Kolejny dzień z dużymi różnicami w temperaturze, bo na Podkarpaciu na przykład 26 stopni, w centrum do 17, a na północy od 9 do 12 stopni. Sporo dziś chmur nad Polską, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, ale tam po południu możliwe burze, deszcz możliwy w całym kraju przelotny.
12: Radio Centrum.
13: Reklama.
14: Rzeszowskiej Wenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
2: Czytaj Nowiny. Pierwszy i jedyny dziennik regionalny na Podkarpaciu. A w nim codziennie najważniejsze informacje, wywiady i porady oraz relacje z wydarzeń sportowych. Bądź na bieżąco z wiadomościami z naszego regionu. Kup Nowiny w punkcie sprzedaży prasy lub wejdź na nowiny24.pl/kiosk. Kup dostęp w promocyjnej cenie. Pobierz gazetę i czytaj online aktualne wydanie w formacie PDF. Bez wychodzenia z domu.
12: Pierwsze prawo jazdy to ważny moment. Dla młodych wolność, dla rodziców spokój. Dlatego wybierz ABC Prawo Jazdy w Rzeszowie. Nowoczesne samochody, doświadczeni instruktorzy, indywidualne podejście. Bezpiecznie, profesjonalnie, na najwyższym poziomie. Chcesz zobaczyć, jak naprawdę uczymy? Wejdź na YouTube, wpisz ABC Prawo Jazdy i poznaj nas od środka. Tu młodzi ludzie budują pewność siebie, a rodzice mają pewność dobrego wyboru. ABC Prawo Jazdy. Twoja przyszłość zaczyna się dziś. Zadzwoń 600-103-383. Odwiedź nasze biuro lub wejdź na abcprawojazdy.pl.
13: Reklama.

0: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener Paryżan Luis Enrique.
1: Po zdobyciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne.
0: Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany.
1: Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki.
0: PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów, zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal, oraz jego trener Roland Cieślak. Związek zapowiada pomoc prawną i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim, bo skoczkowie i trener są w tej samej sytuacji.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

9:43, zatem czas na mini przegląd prasy. To już trzeci dzień egzaminu maturalnego. Wczoraj maturzyści zmierzyli się z językiem obcym, nowożytnym. Większość wybrała język angielski. O tym na stronie drugiej. Mamy dość stop cierpieniu zwierząt w Polsce. W Rzeszowie w sobotę odbędzie się protest mający zwrócić uwagę na prawa zwierząt i ich cierpienie. Strona druga. Rośnie liczba anonimowych sygnałów kierowanych do Krajowej Administracji Skarbowej. W 2025 roku do podkarpackiej KAS wpłynęło ich ponad 50% więcej niż w 2021.

Zarzut posiadania znaczącej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych usłyszał 17-letni mieszkaniec na wsi Brzozowskiego. O tym na stronie trzeciej. Nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz próba ich przemytu to zapewne znajdzie się w akcie oskarżenia przeciwko obywatelowi Niemiec, jaki niebawem trafi do sądu. Strona czwarta. Rada Gminy Przemyśl mówi nie połączeniu z miastem. O tym na stronie czwartej. W Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle powstanie miejsce doraźnego schronienia. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to bezpłatny dokument, który zapewnia dostęp do niezbędnej opieki medycznej poza granicą, dlatego warto mieć go przy sobie w czasie wyjazdu. Strona piąta.

miasto testuje solarne urządzenie na przystanku autobusowym. O szczegółach na stronie 5. Zalew Floryda w Leżajsku przyciąga mieszkańców i turystów dzięki rozwiniętej infrastrukturze oraz bezpłatnemu wstępowi staje się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w regionie. Leżajsk zaprasza, strona 5. Ranking 50 najlepszych liceów i techników w Polsce. Jak wypadły szkoły z Podkarpacia? O tym na stronie 6. Zabytkowa książka autorstwa Edwarda Younga z łańcuckich zbiorów znajdzie się na liście odzyskanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zagrabionych dzieł. Strona 6.

zapomnianych w szufladach, pudełkach mogą kryć się skarby cenne dla historyków. IPN apeluje, aby nie wyrzucać ich do śmieci, ale przekazać w ramach akcji Archiwum Pełne Pamięci. O szczegółach na stronie 6.

Od wtorkowego popołudnia strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 300 hektarów. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął pilot maszyny. Strona siódma.

Wyrok w sprawie ojczyma i matki 8-letniego Kamilka zostanie zaskarżony. Kara nie jest adekwatna do winy. Strona 7. Rosja zignorowała zawieszenie broni, rozejmu nie będzie. Strona 8. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował władzom Bahrajnu umowę o współpracy dronowej, która wzmocniłaby ten kraj w walce z atakami irańskich bezzałogowców. O tym na stronie 8. Trzy osoby z podejrzeniem zakażenia hantawirusem, obywatele Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec, zostały ewakuowane ze statku wycieczkowego u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka. Strona 8. Stany Zjednoczone zakończyły operację Epicka Furia i rozpoczynają nową misję Projekt Wolność, której celem jest ochrona żeglugi w cieśninie Ormuz. Według Marco Rubio działania mają charakter wyłącznie defensywny i nie będą inicjowane bezpośrednie ataki. O tym na stronie 8.

0: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli sześciolatkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie lotu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie dwóch dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
1: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
0: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły dwa bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, dwa z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 km od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób. Prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
2: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
3: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
4: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
2: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
5: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
2: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki.
0: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA. Deszcz przelotny może pojawić się dziś w całym kraju. Najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a na termometrach spore różnice. Od 9-12 stopni na północnym zachodzie i północy Polski. Do 17 stopni w centrum i do 26 na Podkarpaciu.
6: Radio Centrum.
7: Reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czytaj nowiny. Pierwszy i jedyny dziennik regionalny na Podkarpaciu. A w nim codziennie najważniejsze informacje, wywiady i porady oraz relacje z wydarzeń sportowych. Bądź na bieżąco z wiadomościami z naszego regionu. Kup nowiny w punkcie sprzedaży prasy lub wejdź na nowiny24.pl/kiosk. Kup dostęp w promocyjnej cenie. Pobierz gazetę i czytaj online aktualne wydanie w formacie PDF. Bez wychodzenia z domu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.

20 minut po godzinie 10. Czas teraz na krótką charakterystykę imion dzisiejszych solenizantów. Róża na pierwszy ogień. Dziewczyna obdarzona niezwykłym urokiem, inteligencją, urodą, wrażliwością. Na co dzień jest uśmiechnięta, potrafi cieszyć się życiem, lgnie do ludzi. Jak powietrze, potrzebuje towarzystwa przyjaciół, swojej najbliższej rodziny. Szybko się uczy, jest ruchliwa, energiczna, samodzielna i ambitna. Dba zarówno o swoje ciało, jak i duszę. Dąży do samodoskonalenia się. Kocha czytać, słuchać muzyki, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. To romantyczka, która marzenia potrafi jednak łączyć z realizmem. Jest życzliwa, kulturalna, pomocna, uczciwa. Kocha zwierzęta, lubi przebywać blisko natury. Szuka partnera na całe życie, takiego, którego pokocha całym sercem i do którego będzie miała zaufanie.

Gizela, kobieta o tym imieniu, posiada umiejętności budowania głębokich relacji z innymi, jest przedsiębiorcza, energiczna w działaniu, umie wykorzystać potencjał innych dla swoich celów. Można powiedzieć, iż uczy się na cudzych błędach.

Florian, mężczyzna zaradny, pewny siebie, inteligentny, jak mało kto potrafi cieszyć się życiem, ma poczucie humoru, jest spontaniczny, wesoły, dzięki swojemu usposobieniu ma wielu przyjaciół, ponieważ szczerze mówią, trudno go nie lubić. Ma wiele zainteresowań, jest ciekawy świata, elokwentny, szybko się uczy, czasem bywa bardzo uparty. Nie jest to jednak traktowane u niego jak wada, raczej jak cecha, która pomaga mu realizować cele i spełniać marzenia. Miłości Florian jest stały, romantyczny, nigdy nie narzeka na brak zainteresowania, ma w sobie wiele szacunku do kobiet, nie bawi się ich uczuciami, szuka partnerki, która prawdopodobnie jak on będzie pełna życia i energii. Florian jest najczęściej mężczyzną niezwykle przystojnym, czarującym, ma świetny styl, potrafi się ubrać, uwielbia męskie gadżety, nie należy jednak do osób oszczędnych, a pieniądze wydaje pod wpływem impulsu. Jest bardzo spontaniczny i często nie przejmuje się konsekwencjami swojego działania. Ma jednak wiele szczęścia w życiu, które sprawia, że z każdej opresji wychodzi bez szwanku. Florian jest szczery, czasem wręcz do bólu, wygadany i nie znosi nudy w żadnym aspekcie swojego życia. Jest też uduchowiony i bardzo dba o to, by zawsze być ze sobą w zgodzie. Ludmiła, przede wszystkim kobieta bardzo inteligentna, wiedząca czego chce od życia, nigdy nie goni ślepo za tłumem ani modą, nie próbuje na siłę dopasowywać się do otoczenia, to barwna indywidualistka, której najczęściej udaje się w życiu spełniać marzenia, jest bowiem osobą pracowitą i odpowiedzialną, ale też towarzyską oraz przebojową. Kobiety noszące to imię najczęściej są też naturalnie piękne i czarujące. Virginia, osoba o tym imieniu z natury jest szczodra, bardzo spontaniczna, najważniejsze dla niej są więzy łączące ją z ludźmi, potrafi bardzo hojnie obdarowywać swoich przyjaciół, jest idealną matką, bardzo dobrą kochanką. Dzięki wrodzonej mądrości Virginia wykorzystuje wszystkie nadarzające się okazje. Postrzega świat przez pryzmat własnych emocji.

0: Chcę tak dalej.
1: 89 i 0 FM. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Błażej Kulesza zapraszam na informacje sportowe. Będzie piąty decydujący mecz w wielkim finale plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin przed własną publicznością przegrała z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa. Bohaterem spotkania był atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 22 punkty.
1: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany.
0: Tytuł mistrzowski mogli obronić siatkarze z Lublina przed własną publicznością. Teraz decydujący piąty mecz odbędzie się w Sosnowcu, mówi Mateusz Malinowski, atakujący siatkarzy z Lublina.
2: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. Tutaj dyspozycja dnia decyduje i tak naprawdę ciężko jest obstawić, kto zagra lepiej, ale liczę na to, że się zregenerujemy i powalczymy.
0: Brązowe medale plus ligi zapewnili sobie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Po dniu przerwy polscy hokeiści wracają do gry w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które rozgrywane są w Sosnowcu. Po porażkach z Francją w rzutach karnych oraz Kazachstanem szanse na awans do elity mocno się zmniejszyły, dlatego pojedynek z Japonią trzeba wygrać i to najlepiej wysoko. Po trzech meczach biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty i plasują się na czwartym miejscu w sześciozespołowej stawce. Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2, 6-3. Mecz Świątek najprawdopodobniej w piątek. Pozostali Polacy z turniejem już się pożegnali.
3: Wiosna.

0: Łączymy się teraz z Powiatowym Urzędem Pracy, Giełda. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, aktualne oferty pracy. Firma Marmax zatrudni sprzedawcę, mile widziane doświadczenie. Marmax, telefon 783 455 783. Firma Laderi zatrudni pracownika produkcji. Laderi, telefon 512 293 551. Firma GAMS zatrudni kierowcę mechanika samochodu ciężarowego. Wymagane doświadczenie oraz prawo jazdy kategorii C plus E. GAMS, telefon 17 855 69 21. Firma Frozen Foods zatrudni operatora maszyny spożywczej. Frozen Foods, telefon 789 589 598. Track Detail zatrudni technikę programistę. Wymagane wykształcenie średnie oraz doświadczenie. Track Detail, telefon 694 441 910. Firma Unirea zatrudni kierowcę. Wymagane prawo jazdy kategorii B. Unirea, telefon 502 066 080. Firma Autokasacja zatrudni mechanika samochodowego. Wymagane wykształcenie zasadnicze zawodowe. Autokasacja, telefon 787 245 078. Dziękuję.

0: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
1: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
0: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
2: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
0: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
3: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
0: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro. Po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie z płynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego. Sporo dziś chmur i możliwy deszcz. W całym kraju burze po południu, na Podkarpaciu i południu. Na termometrach do 12 stopni na północy i północnym zachodzie. Do 17 w centrum, do 26 na południowym wschodzie.
4: Radio Centrum.
5: Reklama.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie. Dwa dni. dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
8: Czytaj Nowiny. Pierwszy i jedyny dziennik regionalny na Podkarpaciu. A w nim codziennie najważniejsze informacje, wywiady i porady oraz relacje z wydarzeń sportowych. Bądź na bieżąco z wiadomościami z naszego regionu. Kup Nowiny w punkcie sprzedaży prasy lub wejdź na nowiny24.pl/kiosk. Kup dostęp w promocyjnej cenie. Pobierz gazetę i czytaj online aktualne wydanie w formacie PDF. Bez wychodzenia z domu.
5: Reklama.

Już 24 minuty po godzinie 11. To teraz zaproszenia, zapowiedzi. Od 7 do 9 maja w Strefie Kultury Studenckiej odbędą się oficjalne imprezy towarzyszące Rzeszowskim Juwenalium 2026. W programie zaplanowano wydarzenia poprzedzające oraz kończące tegoroczną edycję studenckiego święta. Zapraszamy serdecznie. Czwartek, 7 maja w godzinach od 22 do 3 LED Party. Piątek, sobota, 8-9 maja, godzina 21 do 6 rano, after party rzeszowskich juwenaliów.

Teatr Maska zaprasza w piątek na godzinę 9:11 na Calineczkę. Spektakl Calineczka pełna przygód, wzruszeń, historia o maleńkiej dziewczynce, która odbywa niezwykłą podróż w poszukiwaniu siebie i miejsca, do którego należy. Dzieci z Bullerbyn, barwne widowisko teatralne, które zachwyci całą rodzinę. Zapraszamy na familijny spektakl, który przeniesie Was do krainy pełnej radości, dziecięcej wyobraźni, niezapomnianych przygód. Dzieci z Bullerbyn to opowieść o sensie życia, sile, przyjaźni i zachwycie nad światem. Piątek, godzina 10:00.

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie z cyklu wędrówki poetyckimi, prozatorskimi ścieżkami, podczas którego wystąpi Stach Orzuk. Spotkanie odbędzie się 8 maja o godzinie 18 w filii numer 16 przy ulicy Gromskiego 10C. A w programie znajdzie się poruszająca interpretacja wielkiej improwizacji oraz wybranych fragmentów trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. Piątek, godzina 18.

Bogdan Brodkowicz wraz z RDK Filia Słocina zaprasza na wystawę analogowo-cyfrowych kolaży. Nieoczywiste relacje, której wernisaż odbędzie się w piątek, 8 maja o godzinie 18 w sali multimedialnej Rzeszowskiego Domu Kultury Filia Słocina przy Padrawskiego 154. Artysta tworzy kolaże analogowo-cyfrowe, łącząc techniki manualne z obróbką digitalową.

Filharmonia Podkarpacka zaprasza w piątek 8 maja na koncert na godzinę 19 w programie Polska Muzyka Filmowa.

Czy da się zerwać z klasą, a można zlecić to komuś innemu? Erik ma nietypową pracę zawodową, zrywa w imieniu innych. Dla jednych to szczyt cynizmu, dla innych upragniona ulga i oszczędność czasu. Instytut Muzyki UŻ-u zaprasza w piątek na 19.15. Zerwanie na żądanie AWT Art.

31. Rzeszowskie Juwenalia odbędą się w dniach 8-9 maja na terenie miasteczka Politechniki Rzeszowskiej. Jak zapowiadają organizatorzy, na trzech scenach wystąpi łącznie ponad 30 artystów. Więcej o artystach dzisiaj od 16 do 18 w programie specjalnym zapraszają Kasper i Dominik.

Muzeum Zamek w Łańcucie ponownie otwiera drzwi dawnej ujeżdżalni dla miłośników historii, tradycji oręża polskiego. W najbliższą niedzielę i poniedziałek, 10-11 maja, odbędzie się kolejna edycja pokazów turniejowych na koniu ćwiczebnym, przywracająca pamięć o 10 pułku strzelców konnych wpisanych w tradycję Łańcuta. Głównym bohaterem wydarzenia będzie charakterystyczny drewniany koń ćwiczebny. Choć dziś może budzić ciekawość jako eksponat, przed 1939 rokiem był on niezbędnym narzędziem w procesie szkolenia każdego ułana. To właśnie na nim żołnierze do perfekcji opanowywali władanie szablą, lancą, zanim jeszcze dosiedli żywego wierzchowca. Podczas wydarzenia członkowie Stowarzyszenia Konna Straż Ochrony Przyrody zaprezentuje pokazy fechtunku, władania bronią białą z wykorzystywaniem historycznych technik, prelekcje o wyposażeniu i żywą lekcję historii. Zapraszamy 10 maja, 11 maja od 10 do 14. Bilet w cenie 2 zł, normalnych, gulgowy, złotówka. Tyle zapowiedzi.

Genesis, 11.35 Papieloto, czyli projekt specjalny festiwalu Arste Letnie Brzmienia, wraca po raz czwarty w 2026 roku. Tworzą je Natalia Grosiak, Bella i Katia. Nowy skład przynosi wyraźny zwrot brzmieniowy w kierunku folkowej wrażliwości akustycznego i gitarowego brzmienia. Papieloto zagra we wszystkich miastach trasy Arste Letnie Brzmienia 2026.

Tegoroczna odsłona projektu to jakościowy pop oparty na wspólnym graniu żywych instrumentach oraz współtworzeniu wokali. To trzy różne muzyczne światy, które spotykają się gdzieś pomiędzy folkową czułością a alternatywnym pazurem. Projekt świadomie wybiera naturalność, akustyczne granie, tworzenie offline w kontrze do muzyki coraz częściej generowanej przez sztuczną inteligencję. Letnie brzmienia 2026 w tym roku zawita m.in. do Krakowa 24-25 lipca i Warszawa 7-8 sierpnia, ponadto Gdańsk, Wrocław i Poznań.

14 minut do godziny 12 to jeszcze kurier akademicki, a w kurierze zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową między normą a autodestrukcją. Zdrowie młodego pokolenia w świecie trendów. Odbędzie się ta konferencja 13-14 maja na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach projektu Studenci dla Zdrowia realizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wydarzenie poświęcone będzie problemom, z którymi coraz częściej mierzą się młodzi ludzie, zdrowiu psychicznemu, uzależnieniom oraz wpływowi współczesnych trendów, presji społecznej i kultury porównywania się na codzienne funkcjonowanie. Konferencja ma stworzyć przestrzeń do otwartej rozmowy, wymiany doświadczeń i refleksji nad granicą między tym, co uznajemy za normy, a tym, co zaczyna prowadzić do autodestrukcji. Program konferencji obejmuje trzy główne obszary tematyczne, to jest psychikę, uzależnienia i ciało. Pierwszy dzień wydarzenia będzie miał charakter ekspercki. Uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień specjalistów z zakresu medycyny, psychologii, nauk społecznych, a także osób, które podzielą się własnymi doświadczeniami związanymi z problemami zdrowotnymi i uzależnieniami. W programie przewidziano również panele dyskusyjne, występy artystyczne, nagrody dla aktywnych słuchaczy oraz rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę malarską. Drugiego dnia głos zostanie oddany studentom, młodym uczestnikom. Uczestnikom będzie to przestrzeń do prezentacji badań, refleksji, doświadczeń związanych ze zdrowiem współczesnego pokolenia. Udział prelegentów możliwy jest zarówno stacjonarnie, jak i online. W ramach konferencji odbędzie się także wystawa organizowana we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowo-Artystycznym Nonfinito, prezentująca artystyczne interpretacje tematyki zdrowia psychicznego, fizycznego oraz problematyki uzależnień. Wystawa będzie dostępna do 15 maja w budynku A1 Uniwersytetu. Głosowanie na najlepszą pracę potrwa do 13 maja. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi podczas pierwszego dnia konferencji. Zapraszamy serdecznie. 13-14 maja, pierwszy dzień ekspercki, drugi studencki, miejsce konferencji, aula imienia świętej Jadwigi Królowej, budynek A1 Uniwersytet Rzeszowski. A więcej informacji dla słuchaczy, zapisy na stronie linktr.ee Studenci dla Zdrowia. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy.

To Alon, 11.53 Roxy nagrała energetyczny numer do piosenki. Artystka zaprosiła White'a. 2115 utwór łączy drapieżne gitary z popową chytliwością, tworząc nowoczesny stadionowy hymn. No posłuchajmy.

0: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
1: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
2: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
1: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
3: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
4: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
2: Był strach?
4: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
2: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
4: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
0: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
5: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
0: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
6: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
0: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 zł, czyli o 9% więcej niż rok temu. Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem w niemal całym kraju, a po południu burze na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
7: Radio Centrum.
8: Reklama.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL, 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Reklama.

0: przy konsulacie Dominik Jakieła, przed mikrofonem Kacper Olesiński, magazyn w Centrum Politechniki Rzeszowskiej. Po raz kolejny zapoznajemy się z ofertami przy rekrutacji wydziałów Politechniki, tym razem Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. Z nami jest prodziekan do spraw kształcenia, pani doktor inżynier Anna Kuźniar, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wydział Chemiczny. Myślimy o chemii jako czymś takim ścisłym. Teraz właśnie siedzimy poczynania maturzystów.
1: Tak, zaczynają się matury właśnie.
0: Zaczynają się matury, kiedy rozmawiamy. Wydaje się zawsze, że to są te najtrudniejsze przedmioty, które później definiują tak naprawdę losy absolwentów.
1: Myślę, że chemia niesłusznie cieszy się taką troszeczkę złą sławą, może, że jest to taki przedmiot nie do przejścia. Nie ukrywam, że no, jest to przedmiot wymagający, jest to raczej przedmiot z gatunku ścisłych, więc matematyka, fizyka, chemia niejednokrotnie tak jednym tchem są wymieniane i rzeczywiście tak jest. Ale myślę, że jest to przedmiot na tyle szeroki i na tyle ciekawy, że każdy znajdzie dla siebie jakiś aspekt tej chemii, generalnie rzecz biorąc, i może się w tym odnaleźć i może tutaj swoją ścieżkę życiową z chemią związać.
0: I właśnie na chemii oferta wydziału jest skupiona, tak jak mówi nam zresztą nazwa. Mamy kierunki takie jak inżynieria farmaceutyczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia i jest jeszcze kierunek w języku angielskim, Chemical Engineering and Technology. To prześledźmy sobie kierunki, które oferuje Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. Pierwszą na liście mam inżynierię farmaceutyczną.
1: Dobrze, ja może tylko ogólnie powiem, że kierunki, które pan wymienił, to są kierunki studiów pierwszego stopnia, czyli takie, które tak naprawdę interesują w tym momencie maturzystów, bo oni mogą aplikować koniec czerwca, początek lipca, jak
0: tak,
1: dostaną tylko
0: rekrutacji.
1: Wyniki i teraz jesteśmy w trakcie rekrutacji. Oczywiście po zakończeniu tych studiów oferujemy również studia drugiego stopnia, jeżeli ktoś życzy sobie kontynuować z nami współpracę i kształcić się w tym kierunku, to oczywiście tylko wtedy nabór to już jest luty, tak? I oczywiście po przejściu studiów stopnia pierwszego. 5 kierunków, które oferujemy rzeczywiście na studiach pierwszego stopnia. Inżynieria farmaceutyczna jest najmłodszym kierunkiem, jeżeli chodzi o ofertę. Dopiero w zeszłym roku zamknęliśmy jak gdyby ten 5-letni cykl kształcenia, czyli mieliśmy absolwentów studiów pierwszego i później drugiego stopnia. I ten kierunek w tym momencie cieszy się największą popularnością wśród maturzystów. Inżynieria farmaceutyczna, która tak naprawdę w nazwie ma farmację i jak najbardziej jest skupiona wokół farmacji, ale to nie jest typowa praca w aptece, tylko to jest poznawanie procesów technologicznych, to jest zapoznawanie się z aparaturą, która jest używana w trakcie produkcji leków, to jest zapoznawanie się z tym, jak zrobić tabletkę, jak zrobić kapsułkę, jak wykonać prawidłowo syrop, jakiś wywar, jakiś wyciąg, czyli takie rzeczy, które są związane z samą technologią, czyli z produkcją leków, a nie z wydawaniem ich później już w aptece na receptę. Czyli to jest ten pierwszy krok, że poznajemy, jak zrobić, jaką aparaturę użyć, jak zaprojektować, żeby później można było ten produkt sprzedać.
0: I od razu nasuwa się na myśl, że będą to takie umiejętności, które będą szczególnie poszukiwane przez różnego rodzaju koncerny, mniejsze, większe, właśnie farmaceutyczne.
1: Myślę, że tak, tym bardziej, że tutaj w regionie jest kilka firm, które jest związane z tym przemysłem takim farmaceutycznym. Zresztą specjaliści z tych firm prowadzą zajęcia również na tym kierunku. Oczywiście nie wszystkie, ale część z nich jest prowadzona przez specjalistów z przemysłu. Chcieliśmy zadbać o to, żeby nasi studenci bezpośrednio, jak gdyby z pierwszej ręki poznali blaski, czasem i cienie takich produkcji farmaceutycznych, co jest ważne, na co warto zwrócić uwagę.
0: Mamy także technologię chemiczną. Ten kierunek kojarzy się nam już w sposób bezpośredni z chemią. Czy tak jest faktycznie?
1: Zdecydowanie tak, natomiast żaden z naszych kierunków nie jest chemią taką uniwersytecką, czyli taką tak naprawdę jak znamy ze szkoły. To, co znamy ze szkoły do tej pory, szkoła podstawowa czy szkoła średnia, to były takie wiadomości ogólne i to mówimy właśnie o takiej chemii uniwersyteckiej. Natomiast my na naszych kierunkach zwracamy uwagę na aspekt techniczny, na każdym z kierunków, który prowadzimy. Czyli jak najbardziej jest to chemia, ale to jest wykorzystanie już do konkretnych technologii, do wykorzystania tych właściwości chemicznych, pierwiastków, związków, później w przemyśle, do tego, żeby można było z pojedynczych substancji utworzyć coś większego, lepszego, jakiś materiał o unikalnych właściwościach, to już są właśnie zagadnienia związane z technologią chemiczną, z inżynierią chemiczną i procesową, z biotechnologią. Tutaj każdy z tych kierunków jak gdyby oferuje, czyli ten aspekt technologiczny, ale troszeczkę pod innym kątem będziemy na to patrzeć. Jeżeli popatrzymy na technologię chemiczną, to będzie właśnie ten proces, czyli jaka reakcja, jakie parametry, bo tutaj jest ważne w jakiej temperaturze, w jakim ciśnieniu, w jakim zbiorniku, w jaki sposób przeprowadzamy reakcję chemiczną, to będzie technologia. Jeżeli ktoś chce się wyspecjalizować w tym, żeby właśnie zaprojektować taki reaktor chemiczny, całą instalację chemiczną, żeby wiedzieć, jak to rozłożyć, jak to, jakie parametry też dobrać, ale z jakich materiałów wykonać, to będzie to inżynieria chemiczna i procesowa. Jeżeli ktoś chce wiedzieć i potrafi, chce nabyć umiejętności później wykorzystania organizmów żywych w zaprojektowaniu różnych procesów, i samych technologii, to zapraszam wtedy na biotechnologię. Myślę, że to najlepiej oddaje jak gdyby specyfikę tych wszystkich kierunków. Natomiast jeśli chodzi o kierunek oferowany w języku angielskim, to jest on nie tylko oczywiście dla obcokrajowców, ale też dla studentów z Polski, którzy chcą się kształcić w języku angielskim. I myślę, że generalnie jest taką kompilacją technologii chemicznej i inżynierii chemicznej i procesowej, czyli tych dwóch kierunków, które oferujemy w języku polskim.
0: Pani profesor wymieniła nam tutaj pozostałe kierunki studiów, technologię chemiczną, inżynierię chemiczną i procesową, a także biotechnologię. W jakich zawodach mogą później szukać swoich losów absolwenci tych kierunków?
1: Generalnie rzecz biorąc, uważam, że wszystkie kierunki oferują na tyle uniwersalne wykształcenie, że można się odnaleźć naprawdę w bardzo wielu zawodach. Tutaj przyszli nasi studenci, absolwenci, muszą też zwrócić uwagę, że zaczynamy od kierunku, na który przychodzą, na którym się kształcą. Natomiast już na semestrze czwartym każdy ze studentów wybiera jak gdyby taką węższą dróżkę do podążania, czyli wybiera specjalności, czy wybiera bloki przedmiotów takich obieralnych. I tutaj już troszeczkę jest zawężenie, czyli na przykład technologia chemiczna jako kierunek oferuje nam trzy specjalności, czyli możemy iść w kierunku bardziej analizy chemicznej w przemyśle i środowisku, możemy się zajmować bardziej technologią organiczną i tworzywami sztucznymi, albo możemy iść w kierunku na przykład inżynierii chemicznej i bioprocesowej. Czyli to jest troszeczkę takie zawężenie. Każda z tych specjalności będzie oferowała takie unikalne umiejętności później na rynku pracy. Ale generalnie rzecz biorąc, tak jak mówię, wszędzie nasi absolwenci sobie dobrze radzą, bo mamy taką informację zwrotną chociażby od naszych dyplomantów, którzy później utrzymują kontakt i informują, co się z nimi dzieje po ukończeniu studiów. Zawody. Na pewno możemy w kontroli jakości pracować, dlatego że każda z tych specjalności przygotuje dobrze do takiej analizy chemicznej, czyli do sprawdzania jakości surowców, produktów, czy proces przebiegał prawidłowo produkcji, czyli tutaj kontrola jakości jak najbardziej. Laboratoria diagnostyczne, zwłaszcza tutaj kierunek biotechnologiczny będzie przygotowywał, ponieważ daje naszym absolwentom takie unikalne informacje i umiejętności związane z diagnostyką, taką nowoczesną diagnostyką laboratoryjną. Na pewno przemysł, no bo kształcimy w takim kierunku, żeby nasi absolwenci radzili sobie później w zawodzie technologia, w zawodzie związane z projektowaniem urządzeń, maszyn używanych, także w tym kierunku na pewno tak. Na pewno dajemy podstawy do tego, żeby być też kadrą zarządzającą. Myślę, że to jest też marzenie wielu osób, że praca, ale też i zarządzanie, prawda? Żeby później w tym kierunku. Ale trzeba mieć wiedzę, żeby wiedzieć, jak mądrze ludźmi zarządzać i czego oczekiwać w trakcie później tej pracy. Także myślę, że naprawdę każdy zawód, o jakim sobie nasi absolwenci mogą pomyśleć, to mogą się w tym zrealizować.
0: To jest też taki sposób na wybór tej właściwej ścieżki, tak jak pani profesor wspomniała. Mamy ten czwarty semestr, a do tego czwartego semestru znajdujemy tę swoją ścieżkę rozwoju naukową, także związaną z treściami, które pojawiają się w ofercie kierunku studiów. I później mamy już specjalności konkretne?
1: Tak, później już mamy specjalności. Pierwsze cztery semestry to tak naprawdę są przedmioty takie inżynieryjne, czyli jest to mechanika, no bo skoro na końcu dostajemy ten tytuł inżyniera, no to nas zobowiązuje, prawda? Czyli musimy znać rysunek techniczny, musimy umieć posługiwać się nowoczesnymi narzędziami takimi projektowymi, komputerowymi. Musimy znać wytrzymałość materiałów. Oczywiście jest to okrojone w stosunku chociażby, nie wiem, do studentów z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, bo oni mają więcej tego, ale chemik też takie rzeczy powinien znać i powinien te umiejętności sobie nabyć. Początkowe semestry to też chemia ogólna i nieorganiczna, chemia fizyczna, chemia organiczna. To, co wszystko jest potrzebne jako podstawa do budowania dalszej wiedzy. Oczywiście w zależności od tego, czy będziemy na biotechnologii, to będzie też biochemia, będzie biologia komórki, już takie typowo biologiczne rzeczy. Tutaj jest to zróżnicowanie. A później specjalności, które oferujemy, to na przykład na biotechnologii. Może to być biochemia stosowana albo oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych. Na inżynierii chemicznej i procesowej. Inżynieria produktu i procesów proekologicznych. Możemy iść w kierunku przetwórstwa tworzyw polimerowych. Mogą to być też technologie wodorowe, co jest takim dosyć teraz gorącym tematem w przestrzeni publicznej. Tak, także jak najbardziej oferujemy również możliwość kształcenia w tym kierunku. I wspomniana już technologia, które wymieniałam, ale w kierunku właśnie analizy chemicznej w przemyśle i środowisku, inżynieria chemiczna, bioprocesowa i technologia organiczna i tworzywa sztuczna, czyli takie specjalności.
0: To są bardzo ciekawe kierunki rozwoju, ale z perspektywy osoby, która chciałaby się pojawić wśród studentów wydziału, to ważna też informacja, że jest czas, żeby się namyślić, żeby zapoznać się z tym, w którą stronę można później pójść i mamy na to dosyć dużo właśnie tego czasu.
1: Myślę, że tak. Zawsze warto rozważyć właśnie, co nas najbardziej interesuje. Pierwsze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy iść w kierunku technicznym, jeżeli tak, Wydział Chemiczny zaprasza. No i później drugie pytanie, co mnie bardziej interesuje, tak? Czy reakcja chemiczna, czy aparat, czy wykorzystanie biologii, czy połączenie właśnie tutaj tak naprawdę wszystkich tych aspektów i kierunek farmaceutyczny.
0: Rozmawiamy o ofercie Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Przedstawiliśmy sobie już kierunki, przedstawiliśmy też możliwości rozwoju na tych kierunkach właśnie. W naszym studiu jest pani profesor Anna Kuźniar. Za moment porozmawiamy o kołach naukowych, ale także o tych ciekawych inicjatywach studenckich, które są związane właśnie z Wydziałem Chemicznym i tym, co dzieje się na Wydziale, także na tych kierunkach, które sobie tutaj wymieniliśmy. Wracamy za moment.

0: I wracamy do rozmowy na temat oferty Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Oferta studiów to nie tylko kierunki, to nie tylko zajęcia, które są prowadzone.
1: Zdecydowanie tak.
0: W murach, ale także szeroki wachlarz kół naukowych, które są dostępne dla studentów. Czasami naprawdę od zaraz można działać w takim kole naukowym. Także ciekawe koła naukowe są na Wydziale Chemicznym.
1: Mamy tych kół 6. Pierwsze, które w ogóle powstało na Wydziale Chemicznym i już naprawdę ma wieloletnią tradycję, to było koło naukowe studentów chemii ESPRI. I to jest koło, które myślę, że wielu kandydatów teraz może kojarzyć z jakichś wydarzeń organizowanych w mieście, nie tylko Rzeszowie, ale typu jakieś pikniki wiedzy, jakieś święto paniagi, święto w ogóle nauki, cokolwiek jest organizowane, to bardzo często właśnie studenci nasi, nie tylko z tego koła, ale no, historycznie rzecz biorąc, najdłużej z tego koła uczestniczą i oferują pokazy chemiczne, więc myślę, że to jest zawsze bardzo ciekawy taki aspekt też pracy, dlatego, że to jest taka praca w terenie, praca z młodzieżą, praca z dziećmi i muszę tutaj pochwalić swoich studentów, że nawet od pierwszego roku pracując w kole naukowym naprawdę fantastycznie się sprawdzają jako osoby popularyzujące właśnie chemię wśród nawet i poczynając najmłodszych. Ale tak jak wspomniałam, tych kół jest 6. Czyli właśnie studentów chemii, ale mamy koło naukowe Ab Initio, które zajmuje się tutaj bardziej takimi aspektami modelowania molekularnego, bo to jest też bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o kształcenie w kierunkach takich chemicznych. Coraz częściej, może tutaj taka dygresja, ale coraz częściej używamy jednak właśnie modelowania programów komputerowych, które zaoszczędzają nam czas i pieniądze, dlatego że nie wszystko wtedy musimy zrobić w laboratorium, co jednokrotnie jest bardzo żmudne, czasochłonne, kosztochłonne, tylko możemy właśnie zaprząc tutaj czy sztuczną inteligencję, czy różnego typu wyspecjalizowane programy, które pozwolą nam na sprawdzenie już jak gdyby wytypowanie najlepszych warunków prowadzenia jakiejś reakcji, które później wykorzystujemy w laboratorium i już sprawdzamy rzeczywiście na żywo, ale to nam dużo czasu zaoszczędza. I to jest to pierwsze koło naukowe, o którym mówiłam. Koło naukowe biotechnologów INSERT, które też bardzo prężnie działa i tutaj, jak sama nazwa wskazuje, skupia raczej studentów biotechnologii, ale chcę od razu powiedzieć, że tak naprawdę w każdym kole naukowym, które działa na naszym wydziale, każdy ze studentów, niezależnie od kierunku, który wybierze, może działać. Po prostu niezależnie od wybranego kierunku studiów, może rozwijać swoje pasje i zainteresowania w zupełnie innej dziedzinie, biorąc udział w pracach tego koła. Mamy też studenckie i doktoranckie koło naukowe inżynierii chemicznej i farmaceutycznej IPSUM. Mamy też koło naukowe przetwórcy, tutaj koło naukowe, które jest związane przetwórcy, czyli związane z przetwórstwem tworzyw polimerowych, bo jest to, myślę, bardzo mocna też nasza strona, jeżeli chodzi o wydział. No i szóste, najmłodsze koło naukowe, które nazywa się Przypiwie. Tutaj od razu nazwa rzeczywiście jest związana z tym, że produkowane jest piwo, oczywiście w bardzo małej skali i jest traktowane jako zastosowanie biotechnologii, bo produkcja piwa to nic innego jak proces biotechnologiczny.
0: Tak jest, to dosyć ciekawe koło. Także pozostałe koła są dosyć interesujące. No właśnie, mamy takie koła, które działają niczym przedsiębiorstwa, które mają w swoich szeregach no, dziesiątki, jak nie setki nawet członków. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Wydział Chemiczny?
1: No to my z definicji jak gdyby nie możemy mieć aż setek studentów przypisanych do każdego z kół, dlatego że nasz wydział jest dosyć takim niewielkim wydziałem, jeżeli chodzi o nawet wymiar całej Politechniki, bo w tym momencie mamy około 600 studentów studiujących na wydziale. Także no, istnieje podział, prawda, między te koła naukowe. Więc nie mamy setek, ale osoby, które już działają, po prostu są zaangażowane, wiedzą po co przyszły i dają z siebie 100% właśnie rozwijają swoją swoje pasje, ale też promują nasz wydział na różnych wydarzeniach i myślę, że jest to bezcenna inicjatywa i bardzo tutaj członkom kół naukowych, ale też i opiekunom dziękuję.
0: Za moment przejdziemy sobie do tych wydarzeń, ale jeszcze też taka jedna dygresja właśnie mi przyszła na myśl. No, skoro mamy mniejsze koła, ale mamy też mniej studentów, to to jest doskonała okazja do tego, żeby poświęcić więcej czasu na pomoc przy pracy takiego jednego studenta. Jest też na pewno lepiej rozwijać się, gdy prowadzący zajęcia no, ma także więcej czasu, aby pomóc nam, aby zobaczyć, jak działa student, jak pracuje, doradzić mu, także jeśli ma więcej, mniej studentów, no i więcej tego czasu przeznaczonego na jednego studenta, jeśli możemy sobie tak przeliczyć.
1: Zdecydowanie tak. Tutaj bym takie dwa aspekty jak gdyby podniosła, że pierwszy, każdy z nas, czyli każdy z nauczycieli akademickich ma dyżury takie dydaktyczne, które pozwalają na taki zupełnie bezpośredni kontakt poza zajęciami oczywiście ze studentem. Jeżeli ktoś chce o coś zapytać, czy związanego z nauką, czy czasami nawet z funkcjonowaniem samego wydziału, to oczywiście w ramach tych konsultacji i nie tylko jesteśmy do dyspozycji. Mamy taką instytucję jak opiekun roku, czyli każdy rocznik naszych studentów ma nauczyciela, który jest bezpośrednio takim może też i łącznikiem, ale takim opiekunem, że jeżeli pojawia się jakaś wątpliwość, student chce porozmawiać, to idzie do opiekuna roku. Myślę, że to jest bardzo ważna funkcja i tutaj moi koledzy na wydziale i koleżanki bardzo pomagają w różnych sytuacjach też studentom. A trzeci aspekt to jest taki, że studenci zgłaszają się niejednokrotnie. Nie ukrywam, że dzieje się to też na zasadzie takiej, że mamy zajęcia. Okazuje się, że tematy, które poruszamy są ciekawe i studenci przychodzą do nas i na przykład chcą pracować już z nami w laboratorium, chcą robić jakieś rzeczy. Niejednokrotnie od pierwszego semestru nawet tak się zdarza i dajemy taką możliwość, czyli w ramach czy kół naukowych, czy takiej współpracy, dodatkowo pracujemy z takim studentem, czyli uczestniczy w naszych badaniach naukowych, pomaga nam w rozwiązywaniu jakichś problemów. My mamy korzyść ze współpracy z młodym, chłonnym umysłem. Myślę, że student no, też rozwija swoje pasje, także jak najbardziej. To troszeczkę taki tutoring, o którym niejednokrotnie się słyszy. I rzeczywiście na naszym wydziale ma to miejsce.
0: Tak, i z perspektywy kandydatów właśnie podkreślmy to, że jest naprawdę dużo możliwości kontaktu z kadrą. Koła naukowe, ale także inicjatywy studenckie, w których studenci biorą udział. Co moglibyśmy tutaj wymienić?
1: Tutaj, jeżeli chodzi o inicjatywy studenckie, to są inicjatywy samorządu studenckiego. Bo generalnie rzecz biorąc, wszyscy studenci to samorząd studencki. Tak? Oczywiście są osoby, które no, działają więcej, czy są przewodniczącymi na przykład na wydziałach, czy są bardziej zaangażowani w pracę tego samorządu i oni organizują różnego typu wydarzenia. My jako wydział, czy jako władze wydziału możemy wspomóc w organizacji, możemy pomóc w pozyskaniu na przykład czy zaproszeniu gości, bo taką inicjatywą na wydziale na przykład związaną też z poznawaniem możliwości naszych studentów, jak mogą się zaprezentować dobrze na rynku pracy. Są takie spotkania organizowane przez samorząd studencki, ale właśnie też i z naszą pomocą, czyli nauczycieli i władz wydziału, że zapraszani są absolwenci, tacy, którzy świeżo skończyli studia, którzy już parę lat są na rynku pracy i dzielą się na przykład doświadczeniami z obecnymi studentami, jak się dobrze zaprezentować na rozmowie rekrutacyjnej, jakie wyzwania są później w pracy, jeżeli podejmuje się pracę w zawodzie. Myślę, że to są fajne spotkania, takie czasami nawet międzypokoleniowe, bo czasami mamy gości, którzy no kilka czy kilkanaście lat temu skończyli studia na naszym wydziale. ale są to bezcenne doświadczenia, bo niejednokrotnie są to osoby, które sprawują teraz kierownicze stanowiska, którzy mają swoje firmy, zatrudniają naszych absolwentów, zresztą bardzo chętnie, no i podpowiadają właśnie, co zrobić, żeby zdobyć dobrą pracę.
0: A to też wiele może studentom dać także w przyszłości, taki rzut okiem w to, jak to wyglądało wcześniej. No i jakie owoce przynosi także studiowanie na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Za moment jeszcze porozmawiamy sobie o praktykach, bo przecież to też część studiów, o współpracach z firmami, no i parę słów o rekrutacji na koniec, to za parę chwil.
2: Reklama.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Rzeszowskiej Juvenalia 2026. 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuvenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
0: Rozmawialiśmy przed momentem o firmach, które zakładają absolwenci Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Istnieje także przy Wydziale Rada Gospodarcza.
1: Tak, Rada Gospodarcza już kilkanaście lat temu została powołana. Są to rzeczywiście nie tylko nasi absolwenci, ale bardzo, no, trudno mi jest powiedzieć procentowo, ale tak oceniam, że pewno z 80% członków Rady Gospodarczej naszego wydziału to są nasi absolwenci. Jest to ciało takie doradcze, czyli jeżeli tworzymy nowy program studiów, jeżeli chcemy dokonać jakichś zmian w programach studiów, to pytamy członków Rady Gospodarczej, jakie są oczekiwania ich jako pracodawców, bo są to po prostu pracodawcy. Nie tylko z regionu Podkarpacia, ale także z innych województw, bo tutaj bazujemy na... Jakie są oczekiwania?

0: absolwentów naszego wydziału. Na co zwrócić szczególną uwagę. Także myślę, że to jest taka bezcenna pomoc. I jednocześnie są to osoby decyzyjne, które na przykład pomagają nam też w organizacji praktyk. Bo tutaj nieodzownym takim elementem kształcenia na Wydziale Chemicznym są praktyki.
1: Tak? Tak, właśnie nieprzypadkowo pytam o tę Radę Gospodarczą, bo zastanawiam się, jak to przekłada się na działalność studencką w trakcie studiów.
0: Sama Rada Gospodarcza i działalność studencka, no to jest tak, że Rada Gospodarcza wspiera nas. Mamy taką inicjatywę Poster Master. Jest to inicjatywa, która powstała na Wydziale Chemicznym, ale rozwinęła się od 3 lat już jako wydarzenie takie ogólne na Politechnice Rzeszowskiej. Na czym to polega? Studenci studiów, co prawda już magisterskich, ale chwalą się swoimi osiągnięciami, czyli tym, co zrobili w trakcie pracy magisterskiej. Przygotowują plakaty, mamy sesję, czyli taką mini konferencję, na której osoby, które uzyskały najwyższą ocenę, zaraz powiem, kto tej oceny dokonuje, mogą się zaprezentować i jest to też szansa na takie, myślę, zdobycie uznania i może nawet jakiś ofert pracy. Dlatego, że ocenę właśnie tych prac, tych posterów przygotowanych dokonują członkowie Rady Gospodarczej. Czyli oni oceniają wartość naukową, ale też wartość taką praktyczną tych wykonanych badań w ramach pracy magisterskiej. No i niejednokrotnie po prostu są zainteresowani tym, co dany student zrobił. Tutaj muszę podkreślić, że zarówno prace inżynierskie, czyli te, które realizujemy po pierwszym stopniu, jak i te po drugim stopniu, bardzo często są też wykonywane we współpracy z przemysłem. Czyli tutaj na przykład członkowie Rady Gospodarczej pomagają nam w tym, żebyśmy zawieramy porozumienia, rozwiązujemy dla nich jakieś problemy, które występują w trakcie działalności takiej gospodarczej w danym przedsiębiorstwie i te prace po prostu bardzo często naprawdę udaje się nam zaproponować jakieś fajne rozwiązania, a dla studenta jest to najczęściej przypustka do zatrudnienia.
1: I tak jak właśnie pani tutaj profesor podkreśliła, to jest idealna okazja, żeby zaprezentować się, zaprezentować dziedzinę, w której czujemy się mocni, ale także taką okazją, żeby pokazać się pracodawcom. Są praktyki, o których też pani tak. profesor przed chwilą powiedziała. Jak wyglądają zasady praktyk?
0: Praktyki są obowiązkowe. To jest element programu studiów. I teraz tak, praktyka musi być związana z kierunkiem, który studiujemy. Czyli są to praktyki związane z przedsiębiorstwami z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych, z farmacji zajmującej się też biotechnologicznymi aspektami. Czyli tutaj mamy powołanego opiekuna i kierownika praktyk, który dba o to, żeby właśnie te praktyki odbywały się zgodnie z kierunkiem studiów. Student może zaproponować miejsce, w którym praktykę chce odbywać. To są praktyki wakacyjne. A jeżeli ma trudności ze znalezieniem takiego miejsca, to my pomagamy wtedy w znalezieniu właściwego miejsca odbywania praktyki. W trakcie praktyki studenci mają okazję do zapoznania się właśnie z taką żywą technologią, czyli ze specyfiką danego przedsiębiorstwa, jak to wszystko funkcjonuje, jaka jest organizacja, jakie procesy takie technologiczne, chemiczne są realizowane, czy biotechnologiczne. Poznają po prostu przedsiębiorstwo od podszewki. I myślę, że tutaj jest też okazja do zaprezentowania się takiego bardzo pozytywnie, żeby zapaść w pamięć w przedsiębiorstwie i później przy aplikacji już na konkretne stanowiska. Myślę, że to jest mocna taka strona, że byłem tu na praktyce, dobrze się zapisałem w pamięci, mam szansę.
1: Te mocne strony wizerunku studenta to praktyka także organizowana w ramach toku studiów, także w ramach działalności, w kołach naukowych, przy różnych inicjatywach, a sporo oferuje tutaj Wydział Chemiczny. No to na koniec jeszcze parę słów o rekrutacji. Ona rusza od 1 czerwca.

0: już wiemy o tym terminie. Gdzie możemy znaleźć informacje co do rekrutacji tak najlepiej?
1: To strona internetowa Politechniki Rzeszowskiej, zakładka kandydaci i wtedy wszystkie informacje rekrutacyjne tam powoli jak drzewko, prawda, się rozwijają i można zaglądnąć, jakie są warunki. Tak naprawdę to trzeba się zarejestrować w systemie internetowej rekrutacji. Sam arkusz ten rejestracyjny przeprowadzi kandydata przez to, co musimy, jakie dane musimy podać. Oczywiście tutaj bardzo ważną daną, no to są wyniki matur, na które w tym momencie wiele osób zdaje, prawda, mozoli się nad tym, żeby uzyskać jak najlepszy wynik, ale po uzyskaniu tych wyników możemy dane uzupełnić, jesteśmy w systemie internetowej rekrutacji, no i czekamy na zaproszenie ze strony wydziału, że zostaliśmy przyjęci. Brane są pod uwagę oczywiście konkretne przedmioty, tak, bo rekrutacja polega na tym, że staramy się zebrać jak najwięcej punktów. I teraz tak, matura podstawowa liczy się z przelicznikiem 1, forma rozszerzona to przelicznik 2 tych punktów, które uzyskaliśmy. Przy rekrutacji na Wydział Chemiczny na każdy z kierunków brana jest pod uwagę matematyka i jako drugi przedmiot tutaj wybieramy sobie ten, który no tak naprawdę z którego uzyskaliśmy jak najlepsze wyniki. Może to być chemia, może to być biologia, może to być fizyka, fizyka z astronomią lub język obcy nowożytny.
0: Czyli tutaj jednak mogą to być różne nauki przyrodnicze.
1: Mogą to być różne nauki przyrodnicze. Respektujemy je wszystkie i na każdy z kierunków brane są pod uwagę. Czyli to, co maturzysta wybrał, żeby zdawać i to, co mu najlepiej poszło, wpisuje do arkusza i to bierzemy pod uwagę.
0: A możliwości później już działania na Wydziale Chemicznym jest sporo. Przypomnijmy, inżynieria farmaceutyczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, a także kierunek w języku angielskim Chemical Engineering and Technology. Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. Z nami była pani doktor inżynier Anna Kuźniar, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam na wydział.
0: I my także dziękujemy za ostatnią godzinę. Dominik Jakieła, Kacper Olesiński. Do usłyszenia.

0: Radio Centrum.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Pierwsze prawo jazdy to ważny moment. Dla młodych – wolność. Dla rodziców – spokój. Dlatego wybierz ABC Prawo Jazdy w Rzeszowie. Nowoczesne samochody, doświadczeni instruktorzy, indywidualne podejście. Bezpiecznie, profesjonalnie, na najwyższym poziomie. Chcesz zobaczyć, jak naprawdę uczymy? Wejdź na YouTube, wpisz ABC Prawo Jazdy i poznaj nas od środka. Tu młodzi ludzie budują pewność siebie, a rodzice mają pewność dobrego wyboru. ABC Prawo Jazdy. Twoja przyszłość zaczyna się dziś. Zadzwoń 600-103-383. Odwiedź nasze biuro lub wejdź na abcprawojazdy.pl.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty, jak dotąd usłyszało, 95 osób. Szymon Kępka.
1: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
1: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
3: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
0: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
4: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
0: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6 zł. 41 groszy. Benzyny 98, 6,90, a oleju napędowego 7 zł. 17 groszy. To mniej niż dziś. Niemal wszędzie możliwy dziś przelotny deszcz. Po południu burze na południowym wschodzie. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
5: Radio Centrum.
6: Reklama.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
3: Dla mnie zatańczysz teraz, dla mnie.
2: 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
0: Reklama.

0: strzały w austriackim Linzu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy. Miriam Lipińska. Strzelanina w Linzu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
1: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
2: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast ta część niestety padła ofiarą płomieni.
0: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Solskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
3: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki.
4: Nie możemy nawet sobie zarejestrować się do lekarza, nie możemy wyjść gdzieś z rodziną, wyjechać, bo te dni, które mamy zaznaczane w grafiku, są one po prostu nieakceptowalne.
5: Układanie grafików porozwalało nam życie prywatne, nie jest to, że małżeństwa razem jeżdżą.
0: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie ma powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. Według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
6: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
0: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza. Popołudnie, wieczór i noc z burzami na południowym wschodzie kraju. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
7: Radio Centrum.
8: Reklama.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka fest chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.

0: Grupa Enea i Skrzydlate Ręce. 9 minut po godzinie 16 rozpoczynamy juwenaliowy rozkład jazdy, czyli audycję specjalną na antenie Radia Centrum poświęconą 31. edycji rzeszowskich juwenaliów. Witają Was Dominik Jakioła, dzień dobry.
1: I Kacper Olesiński. My już zaopaskowani, zresztą widać na dłoniach, przygotowani na rzeszowskie juwenalia. No także prawie przygotowani muzycznie. Po tych dwóch godzinach być może uda się bardzo dobrze nastroić na to, co będzie się jutro działo, ale nie tylko. Dużo muzyki, którą jutro także będzie można usłyszeć z trzech scen podczas 31. edycji rzeszowskich juwenaliów. Porozmawiamy sobie o line-upie, będziemy rozmawiać o artystach, którzy wystąpią, o tym, co tam ciekawego u nich się dzieje. Przypomnimy także harmonogram koncertów. No i te najważniejsze informacje, takie podstawowe, które warto wiedzieć przed jutrzejszym dniem.
0: No to tak, rozpoczęliśmy od grupy Enea, bo to właśnie grupa Enea jako pierwsza wystąpi w czasie rzeszowskich juwenaliów na scenie Politechniki Rzeszowskiej. To jutro o godzinie 18. Audycja, tak jak wspominałem, otworzył dla nas utwór Skrzydlate Ręce. Jest to pierwszy singiel, który promował album Folk Horod. Muzykę i tekst tego utworu napisał basista Mirosław Ortyński. Sam ten album Folk Horod, jest to trzeci album grupy Enea. On wydany został w listopadzie 2012 roku, a promowały go single m.in. takie jak Tak smakuje życie, Skrzydlate ręce, Lili oraz Symetryczno-liryczna. Sam album osiągnął status potrójnej platyny. A grupa Enea jest to zespół, który wykonuje muzykę z pogranicza folku, rocka, ska, punku i szeroko pojętej alternatywy. Zespół założony został w 2002 roku w Olsztynie przez braci Piotra i Pawła Sołoduchów oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa, który pełni funkcję menadżera zespołu. Enea ze względu na swoje korzenie, na korzenie części składu zespołu, czerpie inspirację z kultury ukraińskiej. Dyskografia grupy składa się z 8 albumów studyjnych.
1: A my do godziny 18 jesteśmy razem. Właśnie świetnie się złożyło, bo trwają próby i będzie można słyszeć gdzieś w tle, co dzieje się.
0: Słychać już.
1: Bardzo blisko od naszego studia. No, rozmawiamy o grupie Enea. Ciekawostka sprzed dwóch dni właściwie. Aleksander Ostrowski został nowym perkusistą grupy Enea. No i jak czytamy na wpisie zespołu na Facebooku, no to teraz mamy w składzie Lolka, Bolka i Olka.
0: Ciekawy skład, naprawdę. No to teraz już muzycznie, koniec tego naszego gadania, chociaż na chwilę. Przed nami utwór Historia. Jest to utwór z albumu Wesna, a sam album ten został wydany 1 marca 2024 roku. No to gramy.
2: A kto to

0: historia.
1: Enej i historia, ten utwór na pewno jutro zagości, na pewno jutro usłyszymy. Przypomnę tylko, że grupa Enej rozpocznie 31. edycję rzeszowskich juwenaliów. Zespół wystąpi o godzinie 18:00, scena PRZ. A zaraz po grupie Enej na scenę wejdzie Bas Astral, czyli Jakub Tracz, polski producent muzyki elektronicznej, a także basista. Także artysta solowy i również występujący w zespole Clock Machine. Właściwie to występował w Clock Machine w latach 2009-2017. A także Bas Astral występuje w duecie Bas Astral i Igo.
2: Clock Machine, no, fajny zespół to był, fajne utwory stworzyli, także z Igo. No, Rzeszów jest przedsionkiem do trasy, która przed Bas Astral w te wakacje. W lipcu Kraków, później sierpień i Warszawa, Gdańsk, końcem sierpnia Wrocław, no i początek września Poznań. W tych wielu polskich miastach wystąpi Bas Astral, no i będziemy mieli także okazję posłuchać go, zobaczyć na scenie podczas rzeszowskich juwenaliów. A teraz posłuchamy dwóch utworów Bas Astrala, najpierw z Igo, a później także kobiecy głos pojawi się na antenie Radia Centrum.

0: po co robić taki wielki hałas, Bass Astral. No on udowadnia, że hałas potrafi robić. Tutaj utwór Pałace z Divines. Bass Astral jako drugi wystąpi na scenie głównej rzeszowskich juwenaliów już jutro.
1: Jutro, warto dodać, o godzinie 19.30, Bass Astral. A o 20.40 Strachy na Lachy. Teraz przed nami też Strachy na Lachy usłyszymy. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że w początkowym okresie działalności zespół nazywał się Międzymiastówka Muzykująca, Grabarz i Strachy na Lachy. Zespół założony został w 2002 roku przez Krzysztofa Grabarza Grabowskiego i Andrzeja Kozaka Kozakiewicza. Jego dyskografia składa się z 9 albumów, 7 z nich otrzymało certyfikat złotej płyty, a jeden pokrył się platyną. A my już za chwilę posłuchamy utworu z albumu Dodekafonia. Ten album Dodekafonia to jest 5 w dyskografii zespołu. Wydany został w roku 2010, a znalazły się na nim piosenki takie jak Ostatki nie widzi stawki, Twoje oczy lubią mnie, Chory na wszystko i utwór Żyje w kraju. My posłuchamy tej piosenki w wersji grzeczniejszej. Na scenie myślę, że zabrzmi w oryginale, więc wtedy dowiemy się, jak bardzo dosadnie autor opisuje rzeczywistość i w co, mówiąc wprost, chce nas uderzyć swoim przekazem.

uliczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej, jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej.

0: Terrachy na lachy i Sznury Out. Jest to utwór, który pochodzi z albumu Piekło. Sam ten album został wydany w 2021 roku i ja myślę, że tego utworu także nie zabraknie podczas koncertu, który już jutro. Scena PRZ o godzinie 20:40.
1: Piekło to jutro może być na drogach. Sznury Out, no właśnie. Być może dobrym rozwiązaniem będzie przesiąść się do autobusu podczas rzeszowskich juwenaliów, szczególnie, że linie 0A i 0B będą kursować w większej liczbie przejazdów co 15 minut, około od godziny 16 do 4 nad ranem. Będą także linie nocne N1, N2 i N3. Tutaj kursy od godziny 20 także do 4 co pół godziny.
0: Było o przejazdach, to teraz przed nami zespół, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Na rzeszowskich juwenaliach goszczą praktycznie w każdym roku. Mowa oczywiście o jakim zespole, Kacper?
1: O zespole Lady Punk.
0: Punk? No oczywiście. Tak. Zespół Lady Punk założony w 1981 roku we Wrocławiu przez Jana Borysewicza i Andrzeja Mogielnickiego. Pierwszy oficjalny koncert pod szyldem Lady Punk zagrali 14 sierpnia 1982 roku w Warszawie i odbyło to się z okazji otwarcia studenckiego klubu Park. Wówczas wystąpili w składzie Jan Borysewicz wokal i gitara, Edmund Stasiak gitara, Paweł Mielczarek gitara basowa i Andrzej Polak perkusja. Od tamtej pory skład zespołu wielokrotnie ulegał zmianie, a grupa w tym czasie wydała ponad 20 płyt studyjnych i wypromowała liczne przeboje, między innymi Tańcz głupia tańcz, Kryzysowa narzeczona, Mniej niż zero, Fabryka małp, Wciąż bardziej obcy, Sztuka latania, Zawsze tam gdzie ty i Zostawcie Tytanika. Za sprzedaż albumów uzyskali 2 platynowe płyty i 6 złotych płyt. A w ramach ciekawostki warto dodać, że geneza nazwy została zaczerpnięta z tytułu pierwszego utworu, który został nagrany przez zespół, czyli utworu Mała Lady Punk, która została skrócona o pierwszy człon, a słowo punk zostało zapisane fonetycznie, aby nie sugerować powiązań ze stylem punk rockowym i subkulturą punkową.
1: To ja jeszcze raz poproszę cię, Dominiku, o przedstawienie daty powstania zespołu.
0: Data powstania zespołu, słuchaj, no to, jak już wspominałem, 1981.
1: Czyli 45 lat w tym roku.
0: Dokładnie.
1: No i zespół szykuje się także na trasę koncertową, która potrwa aż do grudnia. Także sporo miast podczas tej specjalnej trasy koncertowej. No a tymczasem przygotowujemy się do koncertu Lady Punk podczas rzeszowskich juwenaliów. To już jutro, a teraz na antenie Radia Centrum utwór Mała Wojna.

0: Lady Punk i Mała Wojna to utwór z albumu Tacy Sami. Album ten wydany został w 1988 roku. Muzykę do tego utworu skomponował Jan Borysewicz, a słowa napisał Zbigniew Hołdys.
1: Wracamy do kilku informacji organizacyjnych. Otóż karnety na Juvenalia zostały już wyprzedane, a w obiegu zostały tylko ostatnie bilety jednorazowego wstępu. Jeśli ktoś natomiast ma karnet, no to musi wymienić go na opaskę. Opaskownie są trzy. Jedna z nich działa przy Fabryce Smaku, druga przy Centrum Dydaktyczno-Sportowym i to jest ta opaskownia, która, powiedzmy, to ona najbardziej tutaj intensywnie działa. Jest także opaskownia trzecia przy budynku V. Opaskownia numer 2 jest otwarta dzisiaj do godziny 20 jeszcze, jutro od 12 do 2.30 i 9 maja od 16 do 2.30. Natomiast opaskownie numer 1 i 3 będą otwarte już podczas juwenaliów, już podczas tych dni weekendowych. Mówiąc o jutrzejszym dniu, to już się nasuwa ten weekend jednak. Opaskownie numer 1 i 3 od 12 do 2.30 8 maja i 9 maja od 16 także do 2.30. Organizatorzy informują ponadto, że opaski dotyczą wyłącznie posiadaczy karnetów. Bilety jednorazowego wstępu nie podlegają wymianie. Po opaskę trzeba przyjść osobiście. Zakładana jest od razu na rękę. No i pod żadnym pozorem nie wolno ściągać opaski, bo obowiązuje przez oba dni koncertowe.
0: W tej opasce nawet trzeba się myć.
1: No niestety.
0: Dobrze, to o biletach, o karnetach i opaskowniach Kacper już powiedział. To teraz wracamy do muzyki. Przed nami Kacperczyk, bracia Kacperczyk, potocznie również Kacperczyki, czyli polski duet muzyczny pochodzący z Lublina. W skład tego duetu wchodzą bracia, jak możemy się domyśleć, Maciej oraz Paweł Kacperczyk. Wydali oni dotychczas 4 albumy studyjne. Pierwszy debiutancki to album Sztuki Piękne z 2020 roku, a ten najnowszy to album wydany w 2025 roku, album pod tytułem Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk. Kacperczyki zagrają 10 minut przed północą, to taka godzina dosyć już późna, Kacper, przyznasz, może być różnie.
1: Nie wiem, co o północy wybrzmi, bo to też bardzo ważne jednak w tym kontekście.
0: No zobaczymy, może wybrzmi akurat ten utwór, który teraz posłuchamy, a posłuchamy singiel z 2023 roku, nagrany we współpracy, drodzy państwo, z Arturem Rojkiem. No jest to utwór Syn Okiennika.
1: To nastrojowo teraz się zrobi.
0: Nastrojowo, tak.

szkoły, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: to drugiemu facetowi. Teraz mówię, że cię.
1: Ależ dużo było komentarzy po premierze tego utworu. Syn Okiennika, Kacperczyk i Artur Rojek, słuchacze naprawdę zwierzali się z wielu historii swoich życiowych, gdy słuchali Kacperczyków w takim wykonaniu. Trochę zaskoczyli, powiem szczerze, kiedy można było usłyszeć Syna Okiennika. Wracamy jeszcze do informacji dotyczących organizacji juwenaliów z taką ciekawostką, którą przed momentem otrzymałem tutaj od koleżanki. Skrytki na, no właśnie, nie tylko kurtki, torby, powerbanki czy telefony, ale także wszystko inne, co może nam tylko przyjść na myśl, będą dostępne podczas rzeszowskich juwenaliów na terenie imprezy. Można sobie zarezerwować taką skrytkę i później cieszyć się tym, że nic nam się nie zgubi na terenie imprezy. Szczegóły są na facebookowym profilu rzeszowskich juwenaliów. Tam też link do strony, na której można zarezerwować sobie taką skrytkę. Wracamy do muzyki.
2: Skrytka, myślę, bardzo poważna i potrzebna rzecz.
1: Ależ oczywiście.
2: Niezbędna wręcz. No to schodzimy teraz ze sceny głównej, jeżeli chodzi o rzeszowskie juwenalia, i idziemy na scenę Brent. O godzinie 20.30 na scenie Brent wystąpi PZ, to właściwie Jan Paweł Kapliński, urodzony 18 kwietnia 1980 roku w Warszawie, polski raper, autor tekstów, osobowość telewizyjna, a także przedsiębiorca, członek duetów Płomień 81 i PZ Non oraz kolektywu Obrońcy Tytułu. Prowadzi również solową działalność artystyczną, w czasie której wydał 8 albumów studyjnych. Jego najnowszy album to album pod tytułem Muzyka Popularna i wydany został w 2025 roku. Teraz mam, Kacper, do ciebie małe pytanie. Pozwolisz?
1: Tak jest.
2: Myślisz, że będą jakieś memy związane z rzeszowskimi juwenaliami?
1: Myślę, że w tym roku nie będzie memów.
2: Nie będzie memów?
1: W tym roku nie ma się z czego śmiać, bo to poważna impreza.
2: Poważna impreza, 31. edycja, no to już...
1: W tamtym roku było niepoważnie, bo było jubileuszowo.
2: Tak, teraz już na poważnie, coraz wiek starszy, no to wiadomo, już to inaczej. No ale na pewno będzie PZ i może utwór pod tytułem Mem, no nie wiem, czy zagra.
1: Może
2: zobaczymy
1: się pojawić.
2: Ale u nas na naszej antenie się już teraz na pewno pojawi PZ i Mem.

0: mną.
1: Całe życie to mem, czyli PZ w utworze pod tytułem Mem. PZ na scenie Brent jutro o godzinie 20.30, a trochę wcześniej, bo o 17.30 wystąpi Miu. My teraz posłuchamy utworu Dopóki mi się nie znudzisz, który raper Miu nagrał razem z Zalią w sierpniu ubiegłego roku. No to słuchamy!
2: Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Miu, Zalia, Koder i Leon Krześniak, dopóki się nie znudzisz. Zbliża się godzina 17, a my przed 17 zagramy jeszcze jeden utwór.
1: No, tym ostatnim utworem, który posłuchamy w naszej pierwszej godzinie naszego specjalnego juwenaliowego rozkładu jazdy, będzie piosenka Taxi, która nagrana jest przez Kizo i Bletkę. Piosenka wydana w 2023 roku osiągnęła status potrójnie diamentowej płyty. Kizo wystąpi na scenie Brand jutro o godzinie 22. Bletka także wystąpi na scenie 31 rzeszowskich juwenaliów. Będzie to drugiego dnia, czyli w sobotę. A więcej o drugim dniu juwenaliów powiemy po godzinie 17 w drugiej godzinie naszego spotkania.
2: Koniecznie jest tytryna woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
1: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
0: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
2: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko, całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
0: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe od dziś. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
0: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
4: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
0: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października. Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu. Po południu, wieczorem i w nocy burze na południowym wschodzie kraju.
5: Radio Centrum.
6: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Pierwsze prawo jazdy to ważny moment. Dla młodych wolność, dla rodziców spokój. Dlatego wybierz ABC Prawo Jazdy w Rzeszowie. Nowoczesne samochody, doświadczeni instruktorzy, indywidualne podejście. Bezpiecznie, profesjonalnie, na najwyższym poziomie. Chcesz zobaczyć, jak naprawdę uczymy? Wejdź na YouTube, wpisz ABC Prawo Jazdy i poznaj nas od środka. Tu młodzi ludzie budują pewność siebie, a rodzice mają pewność dobrego wyboru. ABC Prawo Jazdy. Twoja przyszłość zaczyna się dziś. Zadzwoń 600 100 103-383. Odwiedź nasze biuro lub wejdź na abcprawojazdy.pl.
6: Reklama.

0: Poglądamy na zegary, 9 minut po godzinie 17. Rozpoczynamy drugą, kolejną już godzinę naszego juwenaliowego rozkładu jazdy. Mówiliśmy w pierwszej godzinie o tym, co pierwszego dnia, teraz przyszedł czas na dzień drugi.
1: No ale warto wspomnieć, że ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, to Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Utwór z 2025 roku. Przed 17 jeszcze posłuchaliśmy duetu Bledki i Kizo w piosence Taxi. To teraz jeszcze przypomnijmy sobie, jak będzie wyglądał jutrzejszy, pierwszy dzień 31. edycji rzeszowskich juwenaliów.
0: Zaczynamy od sceny PRZ. Tutaj godzina 18. i koncert grupy Enej.
1: 19.30 Bas Astral.
0: 20.40 Strachy na Lachy.
1: 22.15 Lady Punk.
0: 10 minut przed północą, tak jak już Dominik wspomniał, Kacperczyk.
1: A 5 minut po pierwszej bracia Figo Fagot.
0: I teraz przenosimy się na drugą z trzech scen, scena Brent, godzina 17.30 i Miu.
1: 19 Malik Montana.
0: 20.30, wtedy swój koncert rozpocznie PZ.
1: O 22.00 słyszany przed 17.00 Kizo.
0: A 15 minut po 23.00 Żabson.
1: No a za 15 pierwsza White 2115.
0: I emocje do Białego Rana także na drugiej scenie. A jak będzie to wyglądało, jeśli chodzi o scenę Bunkier? Tutaj startujemy o 19.30, wystąpi wówczas Bajorson.
1: 20.45 Baciary.
0: 22.00 wtedy wybrzmi Skolim.
1: 23.15 Chwytak, DJ Wiktor i Zuza.
0: No i właśnie te sceny opanują w godzinach najpóźniejszych DJ-e. Kwadrans po północy, DJ Killer.
1: A kwadrans po pierwszej, DJ Avi.
0: Tak będą wyglądały rzeszowskie juwenalia, jeśli chodzi o line-up. Mówiliśmy o Bledce. Bledka otworzy drugi dzień. Ona wystąpi o godzinie 18 na scenie PRZ. No to posłuchajmy teraz jeszcze jednego utworu.
1: Bledka przed nami w utworze B012, utwór z roku 2024.

0: Bledka B012. Przypomnijmy, Bledka wystąpi na scenie PRZ w sobotę 9 maja o godzinie 18. A teraz przed nami królowa polskiej sceny muzycznej, Maryla Rodowicz.
1: No i mówiłem o tym, że nie będzie memów podczas juwenaliów. Zmieniam zdanie jednak. Nastąpiło odmrożenie.
0: Nastąpiło odmrożenie. Czy nie nastąpi zamrożenie, to będziemy patrzeć do prognozy pogody, którą również na juwenalia przedstawimy w późniejszej części naszego programu. Zobaczymy, czy nie będzie padać, bo teraz w Rzeszowie trochę pada.
1: Ja tak spoglądam z tyłu, co się dzieje. Czarne chmury nadciągają.
0: Czarne chmury. Zobaczymy, czy czarne chmury nadejdą też w piątek i w sobotę. Oby nie, trzymajmy kciuki, żeby nie było.
1: A właśnie, jeśli chodzi o to odmrażanie, to przypominam sobie poprzednią edycję rzeszowskich juwenaliów i koncert Corteza. I było tak zimno i jeszcze Cortez występował, no.
0: Dobrze, że Cortez nie zamarzł.
1: Ja prawie zamarzłem. Ale było muzycznie, było naprawdę spektakularnie.
0: Spektakularnie. No to przejdziemy teraz do muzyki, skoro jesteśmy w temacie Maryli Rodowicz, no to warto kilka słów o tej królowej naszej polskiej sceny muzycznej powiedzieć. Urodziła się 8 grudnia 1945 roku w Zielonej Górze. Ma w repertuarze wiele przebojów, m.in. Małgośka, Futbol, Damą Być, Dziś Prawdziwych Cyganów Już Nie Ma, Sing, Sing, Kolorowe Jarmarki, Remedium, Wielka Woda, Wariatka Tańczy, Niech Żyje Bal, Rozmowa Przez Ocean, To Już Było, Łatwo Palni, Czy Wszyscy Chcą Kochać. Maryla Rodowicz jest laureatką wielu nagród muzycznych i odznaczeń, między innymi Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego i Krzyża Orderu Odrodzenia Polski. Jest także laureatką Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Najnowsza produkcja wokalistki to album Niech Żyje Bal z 2025 roku. Jest to album, który składa się z utworów Maryli Rodowicz, które zostały wydane na nowo wspólnie z innymi artystami polskiej sceny muzycznej. Możemy na nim usłyszeć m.in. Sing Sing z Mrozem, Damą Być z Roxy Węgiel, Wielka Woda z Dawidem Kwiatkowskim, Małgośka z Lambery, Ale To Już Było z Tripsem, czy Remedium, nasze słynne Wsiąść do Pociągu, nagrane w duecie z Krzysztofem Zalewskim. Znajduje się tam także utwór Niech Żyje Bal, który nagrany został z Błażejem Królem, Igorem Herbutem i Misią Furtak. Jest to utwór, który został wydany w tym samym dniu co album, czyli 14 listopada 2025 roku. No i ten utwór, Niech Żyje Bal, już teraz na antenie Radia Centrum.
1: Rozgrzewają się, to my teraz też się rozgrzejmy dzięki Maryli Rodowicz, no i wszystkim tym artystom, których wymieniłeś.
0: Tylko żebyśmy się za bardzo nie rozgrzali, bo później łatwo palni, żebyśmy się jeszcze nie spalili.
1: A żebyśmy się nie spalili.
0: No właśnie.
1: Ale grają. To my też gramy.
0: Życie.

0: Różnorodnie na naszej playliście teraz Maryla Rodowicz i utwór Łatwopalni. Różnorodnie, tak jak podczas rzeszowskich juwenaliów na trzech scenach. Wystąpią nie tylko najbardziej znani polscy artyści, ale także ci, którzy wygrali konkurs Kill Me With The Music, podczas którego można było pojawić się na scenie rzeszowskich juwenaliów dzięki werdyktowi jury. Między innymi Tom Pigment wystąpi na scenach rzeszowskich juwenaliów, zrodzeni wśród burzy, zamieci i dźwięków starych płyt. Melancholijne teksty o emocjach towarzyszących podróży przez życie łączą się tu z energicznymi koncertami, starymi trampkami i nowymi marynarkami. Trochę przesteru, trochę miłości. No to posłuchajmy teraz Tom Pigment i utwór Jakub J.
1: Co przydarzyło się złego, zapomniałem. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem. Nie czułem w ciele żadnego bólu.

0: Jakub J. Tajemniczy Jakub J., ale w tekście utworu wyjaśniło się, cóż to za nazwisko ukrywa się pod tym inicjałem. No i Dominiku, co sądzisz o tym utworze?
1: Powiem tak, buja, buja, pod sceną też będzie, myślę, że będzie też bujało. Przypomnijmy, to Pigment 19.15, 9 maja, czyli w sobotę na scenie PRZ.
0: Ja już zapisuję w kalendarzyku.
1: Zapisz też sobie, za chwilę zapiszę. No i co, no to teraz przejdziemy chyba do dżemu już, myślę.
0: Oj, klasyka znowu.
1: Za 15.22 dżem wystąpi. No to teraz kilka słów o zespole dżem. Myślę, że wszystkim doskonale znany, ale warto wspomnieć, że zespół założony został w 1973 roku. Założyli go bracia Adam i Benno Otrębowie oraz Paweł Berger. Zespół wykonuje muzykę z pogranicza rocka i bluesa. No i zaliczany jest jakby inaczej do zespołów najważniejszych w historii polskiej muzyki rockowo-bluesowej. Historię dżemu można podzielić na cztery okresy. To jeżeli chodzi o wokalistów. Lata 1973-94 okres z Ryszardem Riedlem, 95 do roku 2000 okres z Jackiem Dewódzkim i lata 2001-2024 okres z Maciejem Balcarem. I te lata najnowsze, czyli od roku 2024, gdzie rolę wokalisty pełni Sebastian Riedel, prywatnie syn pierwszego wokalisty dżemu Ryszarda Riedla. No i 6 kwietnia 2024 Sebastian Riedel wystąpił pierwszy raz w roli wokalisty zespołu dżem, zastępując tym samym Macieja Balcara. Rok później, 15 kwietnia, ukazał się pierwszy singiel zatytułowany Dusza, który teraz już słyszymy w tle. No i to był singiel, który był zapowiedzią nowego albumu zespołu dżem, który był pierwszym albumem, który wydany został aż po 15 latach. No i tak to wyglądało.
0: Genialny powrót.
1: Genialny powrót i album nazywa się Sobie Potrzebni i ukazał się 27 lutego tego roku. No to teraz dżem i dusza.

0: To zespół Jam i utwór Dusza z albumu Sobie Potrzebni. Album, który, przypomnijmy, premierę miał pod koniec lutego tego roku. Jam wystąpi w sobotę o godzinie 21.45 na scenie głównej 31. edycji rzeszowskich Juwenaliów, a można powiedzieć dużo wcześniej, bo już jutro o 14.00, drogi Kacprze, co startuje?
1: No tuż po 14:00 koncerty na rzeszowskim rynku, a odpowiadając wprost na twoje pytanie, godzina 14:00 rozpoczynamy uroczystości, można powiedzieć prekorowód rzeszowskich juwenaliów. 15:35 o tej godzinie ma być przekazanie kluczy do bramy miasta tradycyjnie studentom. A o godzinie 16:00 z rzeszowskiego rynku wyruszy korowód, który przemierzy... No właśnie, to zadam ci to pytanie. Jak myślisz, jak długi jest to dystans?
0: Strzelam ze 4 kilometry może?
1: A gdybym powiedział, że można się pomylić o 500 metrów, to byś się zmieścił 3,5 kilometra.
0: No proszę, proszę, warto wiedzieć. Jutro spacerek się szykuje.
1: No, 50 minut i 3,5 kilometra, więc taki tempo powiedzmy średnie jednak. Trasa, ulica Słowackiego, Fryderyka Chopina, Olszynki, bulwary, Hetmańska, Aleja Powstańców Warszawy. I od ulicy Emilii Plater powinno tak być, że korowód wkroczy na miasteczko studenckie Politechniki Rzeszowskiej. No dużo ciekawych strojów, właśnie przeglądam zdjęcia pana, który przebrał się za pralkę na przykład.
0: Ciekawe jak wiruje. To można zobaczyć pod sceną, mi się wydaje.
1: Powiem tak, to nie jest frania, więc może nieco są to takie średnie obroty, ale naprawdę sporo kolorowych strojów, tych niebanalnych kreacji będzie można jutro zobaczyć. Jeszcze raz przypomnę, rozpoczęcie prekorowodu, że tak powiem, o godzinie 14:00. A o 16:00 korowód wyruszy hucznie z rzeszowskiego rynku.
0: Hucznie wyruszy spacer 3,5-kilometrowy się szykuje. No to może być różnie dla niektórych.
1: Będzie co spalać.
0: Będzie co spalać, tak. No to teraz jak już jesteśmy w temacie gastronomicznym trochę, no bo spalanie to się łączy z jedzeniem poniekąd. Przyznasz mi chyba rację, nie?
1: No, bądź samochodami jeszcze też, no ale to...
0: No, może. No,
1: o tym już mówiliśmy.
0: O tym mówiliśmy. Dobrze, to wracamy do 9 maja, czyli drugiego dnia 31. rzeszowskich juwenaliów o godzinie 23.40. Zagra Nocny Kochanek. Nocny Kochanek, czyli zespół założony w 2012 roku. Cechą charakterystyczną twórczości zespołu są prześmiewcze i humorystyczne teksty utworów, które, jak twierdzą członkowie formacji, są inspirowane zdarzeniami i sytuacjami z życia wziętymi. Dyskografia zespołu składa się z 5 albumów studyjnych. Jest to 3 z nich uzyskały status platyny, a jeden pokrył się złotą płytą. To teraz, jak już wspominałem przed chwilą, utwór, który na pewno jest z życia wzięty, bo to temat gastronomiczny, więc Kacper, mam do ciebie pytanie. Co byś teraz zjadł?
1: No, nie będzie to kebab. Myślę, że kanapkę...
0: Kanapkę z kebabem?
1: Nie, no... Ale jakieś mięsko może by się tam znalazło.
0: Mięsko z kebaba.
1: No to nie będziemy może jeść, żeby to tak się skończyło dosyć dobrze, ale...
0: Ale posłuchamy. Nocny Kochanek, Dziewczyna z kebabem.
1: Jesteśmy głodni muzycznie i czas ten głód zaspokoić.

0: Co tam się będzie działo na tej scenie PRZ? A myślę, że wymowne jest to, że Nocny Kochanek przedzieli, no powiedzmy, dwa zespoły starych wyjadaczów, i Dżem, i Mysłowic, a pomiędzy nimi Nocny Kochanek, no.
1: Ciekawe, czy jakaś dziewczyna z Kababem akurat się pojawi, myślisz?
0: Być może.
1: Powinna, no.
0: Będziemy...
1: Choreografia taka.
0: Będziemy w takim razie musieli się chyba założyć, czy coś takiego się wydarzy.
1: To może poza anteną już.
0: Tak jest. Natomiast ja się cały czas odwracam. W tej chwili widzę, że coś się błyska z oddali, ale nie są to wyładowania atmosferyczne, chociaż bardzo się rozpadało. No to powiedzmy o tej pogodzie. No miejmy nadzieję, że jutro padać nie będzie.
1: Muszę cię zmartwić.
0: Naprawdę?
1: No, jutro w dzień zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze.
0: Możliwe.
1: Możliwe, niestety. Prognozowana suma opadów do około 15 mm. No, temperatura będzie znośna od 18 do 20 stopni, więc ten pierwszy dzień, no, będzie ciepły, tylko żeby tak nie padało. No, może burze przychodzi, odejdzie, może akurat przed rozpoczęciem odejdzie od nas. No, w sobotę natomiast zachmurzenie duże, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Tutaj warto zaznaczyć, że to są już słabe opady deszczu, a nie burze, więc można się uspokoić. Przelotne, słabe. No i temperatura maksymalna od 17 stopni do 19, więc jakby nie ten deszcz, to fajnie by było.
0: Sobota już zapowiada się zdecydowanie bardziej optymistycznie. Natomiast jutro, no i to jest ważna informacja, weźmy ze sobą parasole.
1: Z parasolami nie wiem, czy tak można wejść.
0: Nie bardziej opt.

0: super, chyba dobrze myślę, nie?
1: Bardzo dobrze myślisz,
0: bardzo
1: tak.
0: Dobrze, to już po północy, więc 10 maja. Juvenalia zamknie zespół Mysłowic z występem o godzinie 1:05. No to powiedzmy teraz parę słów o zespole Mysłowic. Zespół powstał w 1992 roku z inicjatywy Artura Rojka. Początkowo działał pod nazwą The Freshman, która była zainspirowana amerykańskim filmem o tym samym tytule. W tłumaczeniu na język polski to nowicjusz. W październiku 1995 została wydana już pod nową nazwą, aktualną nazwą zespołu, debiutancka płyta pod tytułem Mysłowic, co w ramach ciekawostki można powiedzieć, że Mysłowic kultywuje tradycję amerykańskich wykonawców rockowych lat 70. XX wieku, którzy nadawali zespołom nazwy swoich miast rodzinnych, jak na przykład Chicago czy Boston. W przypadku Mysłowic wybór nazwy grupy wydaje się powodowany ambiwalentnym stosunkiem do ich miasta, które jawiło im się raczej jako prowincjonalne. Według jednej z anegdot członkowie kapeli, włócząc się po starych, pustych i rozsypujących się domach w tym mieście, natknęli się na zniszczony przedwojenny piec kaflowy, na którego żeliwnych drzwiczkach widniał niemiecki napis Mysłowic. Prawda, Kacper? Tak było, nie?
1: No tak było, ale teraz zastanawiam się, jakbyśmy mieli na przykład tak analogicznie do przykładu Ignacego, który z kolei ma swoje imię w nazwie, w swoim pseudonimie artystycznym. Jakby ktoś miał na imię Jarosław i ktoś by się go pytał, czy to jest odwołanie do imienia, że on tak się przedstawia tym pseudonimem. A on by powiedział, nie, to miasto, z którego pochodzę. No ciekawe by to było.
0: Wiesz co, może zacznij karierę i nazwij się Krosno po prostu.
1: Nie ma takiej opcji.
0: Nie ma opcji?
1: No, śpiewać nie dam rady.
0: No ja też nie dam rady. No to przynajmniej nie będziemy artystami. No ale warto jeszcze wrócić do Mysłowic. W 2012 roku z zespołu odszedł Artur Rojek, który skupił się wówczas na karierze solowej. Jego funkcję przejął wówczas Michał Kowalonek, a od 2019 roku wokalistą Mysłowic jest Mateusz Parzymięso. Grupa wydała ostatnio album pod tytułem Wszystkie narkotyki świata i z tego albumu posłuchamy teraz utwór pod tytułem Pac-Man.
1: Gramy.

0: Pac-Man. Przypominają się stare, dobre czasy. Myślę, że w kolejnym utworze też te stare czasy mogą się nam przypomnieć.
1: No a przypominamy, że Meslowicz wystąpi 5 minut po pierwszej. 10 maja już właściwie, podczas drugiego dnia rzeszowskich.
0: A nawet trzeciego.
1: No właśnie trzeciego, no. Jakby nie patrzeć. Masz rację, Kacper. Dobrze, no my teraz zmienimy trochę scenę, bo przeniesiemy się na scenę Brent, bowiem 9 maja za 5.23, czyli 22.55 wystąpi Problem, czyli polski duet wykonujący szeroko rozumianą muzykę hip-hopową i trapową. Założony został w 2013 roku w Warszawie przez producenta i DJ-a Piotra Stiza Schulza oraz rapera Oskara Tuszyńskiego, pseudonim Oskar 83. I Kacper, teraz mam do ciebie bardzo ważne pytanie, czy umiesz grać w szachy?
0: Szachy taktyczne, nie umiem.
1: No bo Problem zadebiutował w 2013 roku mini albumem C30-C39, którego tytuł oznacza otwarcie szachowe zwane Gambitem Królewskim. Wiedziałeś o tym?
0: No, coś tam kiedyś słyszałem, ale musiałem sobie zapomnieć, żebyś teraz mi przypomniał, no, widzisz, także no to... bardzo ci za to dziękuję.
1: Bardzo proszę. Wydawnictwo ukazało się w nakładzie limitowanym do 1000 egzemplarzy. Jeżeli chodzi o dyskografię grupy, to składa się ona z 5 albumów. Dwa z nich pokryły się potrójną platyną, 2 poczwórną platyną, a 1 zwykłą platyną. Można chyba tak to nazwać. Po prostu pokrył się certyfikatem platynowej płyty. No a my teraz posłuchamy utworu Koło Fortuny z albumu Art Brut 2, album wydany w 2020 roku.
0: I przeniesiemy się tematycznie do lat 90.
1: Przenieśmy się.
2: W restauracji stać nas było na to jeszcze po 50 gramów.
3: Mogliśmy wypić.
2: Ale teraz mamy za to wolność.
3: A nie wolność?
2: Wszystko. Podobno kochają wolność, no.
4: Proszę pana, wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy.
2: Ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
3: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę.
2: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

0: będzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

0: Gips, kiełas i piękny świat. A Gips to właściwie Mateusz Przybylski. Urodził się 24 października 1995 roku. Jest raperem, autorem tekstów i producentem muzycznym. Członek zespołu Fonos oraz jeden z założycieli studia oraz ekipy Dob House. Do tej pory w swojej karierze wydał 11 albumów kolaboracyjnych i 3 solowe. Gips wystąpi na scenie Brand w ostatni dzień Juvenaliów, 25 minut po północy.
1: To przypomnijmy sobie drugi dzień i trzeci dzień rzeszowskich Juvenaliów. Zaczynamy tradycyjnie od sceny PRZ, godzina 18 i Bletka.
0: 19.15 Tom Pigment.
1: 20.05 Maryla Rodowicz.
0: 21.45 zespół Jam.
1: O godzinie 23.40 wystąpi rozpoznawalny zespół Nocny Kochanek.
0: A 5 minut po pierwszej zespół Mysłowic.
1: I przenosimy się na scenę Brent. Tutaj o 17.30 rozpoczyna Zippy Ogar.
0: 18.25 Jacob Kurucjan.
1: Godzina 19.05 i Sentino.
0: 25 Rów Babicze.
1: 21.25 Bambi.
0: 22.55 Problem.
1: I 25 minut po północy rzeczony Gips.
0: No i teraz scena Bunkier. 19.30 Majki.
1: Kwadrans przed 21. Zenon Martyniuk.
0: Zenon Martyniuk. Kacper, widzę, że cię już tutaj nosi.
1: Emocje.
0: 21.50 Cypis.
1: 22.30 Aptekarze, laureat Kill Me With The Music.
0: 15 minut po północy DJ Akun.
1: I 15 minut po godzinie pierwszej DJ Avi. Tak będzie wyglądał ten dzień i ta noc. A jeszcze dodam, że 23.15 Ola Ciupa też wystąpi. Nie będzie?
0: Podobno nie będzie.
1: A, no to...
0: Dlatego pominąłem, ale...
1: I dobrze, że o tym wiedzieliśmy.
0: No. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Musimy to sprawdzić.
0: Musimy to sprawdzić. Jeszcze powiemy, przed 18 powiemy.
1: Nie wiem, czy zdążymy.
0: Zdążymy, już sprawdzamy.
1: A teraz Jacob Crucian, który już wybrzmiewa na naszej antenie. No Jakub Karaś, tak się on nazywa. No musiałem aż sprawdzić, czy to ten Jakub Karaś, oczywiście nie.
0: Oczywiście nie.
1: Lubelski artysta, raper, wokalista, producent oraz autor tekstów. Jego twórczość miksuje szeroką stylistykę gatunków muzycznych. Jego znakiem szczególnym jest przeplatanie rapu ze śpiewem. No to przez chwilę posłuchajmy Jakuba Karasia, a za chwilę wrócimy z bardzo ważną informacją odnośnie do Oli Ciupy.

0: No i buja, Dominiku?
1: Buja, buja. No i potwierdzamy tą informację. Ola Ciupa nie wystąpi o 23.15. To jest zmiana w line-upie.
0: Tak jest, więc nie będziemy dezinformować.
1: Nie
0: jak sprawdzone wiadomości, to już za moment na antenie Radia Centrum.
1: A tymczasem dziękujemy za juwenaliowy rozkład jazdy za ostatnie 2 godziny.
0: I życzymy bardzo dobrej zabawy na bardzo dobrym evencie, który bardzo już od jutra i oczywiście pod patronatem Radia Centrum.
1: Oczywiście. Dziękuję za uwagę, Dominik Jakieła.
0: I Kacper Olesiński. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owe, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
3: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
2: Przez 2 dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
4: So far, 8 cases.
5: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
2: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
6: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
2: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec z okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy. Jutro lokalnie rozpogodzenia, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych możliwe burze. Najchłodniej na północy, tam do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich do 20. Na przeważającym obszarze kraju około 15.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym 2 meczu wyeliminował Bayern Monachium. U siebie wygrał 5-4. Wczoraj w Bawarii zremisował 1-1. Więcej o meczu opowie Błażej Kulesza.
8: Wrogiem numer 1 niemieckich kibiców, mediów oraz trenera Bawarczyków pozostaje portugalski arbiter João Pedro Pinheiro, który nie odgwizdał zagrań ręką w polu karnym. Frustracja emocji nie krył trener Bawarczyków Vincent Kompany. Przez długi czas będziemy mieli odmienne zdanie na temat decyzji, jakie były słuszne w tych meczach, ale kiedy o awansie decyduje jeden gol, to z pewnością to wszystko ma gorzki smak. Krok do awansu ekipie z Paryża już w trzeciej minucie sprawił Dembele. Wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane'a, to wszystko przez świetnie działającą obronę Paryżan, o czym wspominał Luis Enrique, trener drużyny. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiej obrony, ale pokazaliśmy, jaką drużyną tak naprawdę jesteśmy. To niesamowite, że drugi raz z rzędu zagramy w finale Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn.
7: A ten mecz w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Bragę. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu, m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy oczywiście sportowców z Rosji. Kolarze szykują się do pierwszego z trzech wielkich turów. Jutro rozpocznie się 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja ruszy poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się trzy etapy, a pierwszy jutro prowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać ósmym kolarzem, który wywalczy potrójną koronę, bo ma na koncie zwycięstwa w Tour de France i Vuelta a España.
9: Radio Centrum.

0: Jesteście wspaniali, dziękujemy!
1: Radio Centrum.

0: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
1: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów Straży Pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
0: Tłumaczy rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
2: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
0: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy. Kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc między innymi, że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgi Meloni.
3: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
0: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
4: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
0: Problemy nasilają się w długie weekendy. Jutro najchłodniej na północy, tam od 8 do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich, natomiast najcieplej tam nawet 20. Lokalnie rozpogodzenia, ale raczej przewaga chmur, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, a na krańcach południowych może zagrzmieć.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Po emocjach związanych z Ligą Mistrzów dziś poznamy finalistów pozostałych europejskich pucharów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Mimo że w rozgrywkach polskich zespołów nie mam, to na występ w finale mają szansę Polacy, a dokładnie Mati Cash i Maxi Ojedele. O czym więcej Błażej Kulesza.
6: Mati Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnej sytuacji jest Maxi Ojedele. Gracz Strasburga stanie naprzeciw Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Ale zespoły Polaków nie mają ostatnio dobrej pasy. Aston Villa zaliczyła 3 porażki z rzędu, mimo że w tabeli Premier League wyprzedza Nottingham aż o 11 pozycji. To trudno wskazać faworyta. Jeszcze gorzej idzie Racingowi. Na 5 ostatnich meczów francuska drużyna przegrała 4. O ile Cash powinien wystarczyć wystąpić w podstawowej jedenastce. To gra o Jedele od pierwszych minut stoi pod znakiem zapytania.
5: Wszystkie mecze o 21:00. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Iggy Świątek w Rzymie. Meczy drugiej rundy jutro. Magdalena French i Magda Linette odpadły już po pierwszych spotkaniach. Dziś z trudem awans do trzeciej rundy wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini. Włoszka pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 6-7, 6-2, 6-4. Wysoką formę potwierdziła za to finalistka turnieju w Madrycie. Mira Andrijewa wygrała z Chorwatką Antonią Różicz do 1-0. Najciekawiej w tej rundzie zapowiada się wieczorem starcie liderki rankingu Aryny Sabalenki z byłą triumfatorką French Open czeszką Barborą Krejcikową. Holenderka Misha Bredewold wygrała piąty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Na prowadzeniu umocniła się druga na mecie w Astordze Belgijka Lotte Kopecky. W czołówce finiszowały Polki. Czwarta była Agnieszka Skalniak-Sujka, a ósma Katarzyna Niewiadoma, która jest także ósma w generalce. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach francuskich za 4 lata. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe czy gravelowe. MKOL poinformował dziś, że wszystkie konkurencje odbędą się wyłącznie na śniegu i lodzie.
7: Radio Centrum.
8: Reklama.
9: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Rzeszowskie Juwenalia 2026. 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
12: Dla mnie zatańczysz teraz.
11: Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Mysłowic, Kacperczyk, White 2115, Miu, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Bambi, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
8: Reklama.

Witajcie w audycji filmowej Deja Vu w Radiu Centrum. Wiem, że jutro startują Juvenalia, ale zarówno ich repertuar, jak i pogoda sprzyjają temu, by co? By chodzić do kina. I o tym dzisiaj będzie w dzisiejszej audycji Deja Vu. Zostańcie ze mną do godziny 21. Powiemy sobie o premierach, o wydarzeniach i o tym właśnie, na co dobrze i warto wybrać się do kina. Zaczynamy. Karolina Marciszewska, witam.